0: Jest 21. Zmrocja przypomina o odblaskach, dzięki którym jesteśmy widoczni na drogach. Dwa razy w środku dnia niszczył instalację miejskiego monitoringu. Wandal z Dworcowej wpadł w ręce bytomskiej Straży Miejskiej. Najlepsze pary z Polski biorą udział w mistrzostwach gry w bóle. Zawody trwają w Żywcu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Odblaski mogą zwiększyć nasze bezpieczeństwo na drodze nawet pięciokrotnie, przypominają policjanci. W związku z nadejściem jesieni mundurowi po raz kolejny ruszyli z akcją Świeć przykładem, noś odblaski.
2: Blask nie zadziała, jeżeli nosimy go nieprawidłowo, więc żeby spełnił swoją rolę, powinien znajdować się zarówno z przodu, jak i z tyłu sylwetki.
0: Mundurowi przypominają również o obowiązku posiadania odblasku po zmierzchu poza obszarem zabudowanym. Wszedł na latarnię, by zniszczyć umieszczoną tam kamerę, ale został zarejestrowany przez inną kamerę miejskiego monitoringu. Do takiego zdarzenia doszło w środę w centrum Bytomia. W środku dnia 35-letni mężczyzna postanowił wdrapać się na latarnię przy ulicy Dworcowej i zniszczyć zainstalowaną tam kamerę i jej zasilanie. Nie przypuszczał, że widzi go oko innego urządzenia. Firma serwisowa szybko pojawiła się na miejscu i naprawiła awarię, ale 35-latek nie dawał za wygraną. Chcił i zniszczył skrzynkę zasilającą. Strażnicy miejsce złapali wandala i odwieźli na komisariat policji. Wkrótce mężczyzna stanie przed sądem.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Mistrzostwa Polski mixtów w petankę trwają w Żywcu. Do miasta zjechały pary z całej Polski, by walczyć o tytuł w grze, w której liczą się precyzja i doświadczenie, ale też wzajemne zaufanie i wspólne podejmowanie decyzji. Petankę, popularnie zwana grą w bóle, polega na rzucaniu metalowymi kulami z wyznaczonego kręgu, tak by zatrzymały się jak najbliżej małej drewnianej kulki zwanej świnką. Gra pochodzi z Francji i tam jest najbardziej popularna, ale w naszym kraju też coraz bardziej. Mamy Polską Federację tego sportu, a w naszym regionie kluby działają właśnie w Żywcu, ale też w Żorach, Świętochłowicach, Katowicach i Bieruniu Starym. Prezentacje psich sportów, pokazy umiejętności psów służbowych policji, zabawy dla dzieci, spotkania z behawiorystami i organizacjami pomagającymi zwierzętom. W Parku Kościuszki odbył się Katowicki Dzień Psiaka. Wydarzenie rozpoczął bieg, w którym wzięło udział ponad 300 czworonogów i ich właściciele. Reporterka Radia Katowice Agnieszka Loch rozmawiała z uczestnikami biegu.
3: Jest bardzo dynamicznym pieskiem z tego, co nam wiadomo. To jest piesek ze schroniska katowickiego. To okazja do tego, żeby pieski przedstawić innym ludziom i zachęcić ich do adopcji.
4: To jest mój piesek Triko ze schroniska, adoptowany 7 lat temu.
5: Czy warto adoptować psa ze schroniska z własnego doświadczenia?
4: Warto. Warto, są bardzo wierne, zupełnie inaczej niż przy zakupie. No naprawdę te psy są wierne.
6: To jest piesek znaleziony z lasu. Koleżanka moja znalazła go w lesie, wycieńczonego i to bardzo.
5: A teraz piękny.
6: Tak, bo doprowadziliśmy go do takiego właśnie stanu, jak wygląda. Kasiu jest bardzo przyjazny dla ludzi przede wszystkim. I wszystkich zapraszam na tego typu imprezy, żeby się integrować. Nie zamykać się w domach, tylko wychodzić. I przede wszystkim adoptuj.
0: W czasie wydarzenia zbierana była m.in. karma dla zwierząt znajdujących się w schronisku. Przed nami pogodna, ale zimna noc, miejscami nawet tylko 5 stopni. Niedziela w słońcu i z temperaturą do 21 stopni.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Ze wszystkich stron płyną gratulacje dla reprezentacji Polski po wygranej w Mistrzostwach Europy siatkarze. Siatkarzy w finale nasi zawodnicy pokonali Francuzów 3-1. Głos w tej sprawie zabrał już m.in. premier, prezydent i szef MON. W siatkówce też jesteśmy najlepsi w Europie. Brawo, napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Piękny dzień polskiego sportu, pełen emocji, determinacji i walki do samego końca.

0: pisał z kolei prezydent Karol Nawrocki. W podobnym tonie wypowiedział się minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Wspaniałe zwycięstwo, wielki sukces naszych siatkarzy, radość dla nas wszystkich. Polska mistrzem Europy, dziękujemy. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia zdobyli tym samym kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich w 2028 roku w Los Angeles. Biało-czerwoni wywalczyli trzeci złoty medal Mistrzostw Europy. Wcześniej byli najlepsi w Izmirze w 2009 i 3 lata temu w Rzymie. Prokuratura zapowiada zmianę zarzutów dla 33-latka, który w środę w czasie interwencji strzelał do policjanta w Kraśniku Górnym niedaleko Bolesławca. Funkcjonariusz zmarł w szpitalu. Podejrzanemu może grozić nawet dożywocie. Sąd zdecydował o areszcie dla mężczyzny.
1: Do tragedii doszło na posesji, gdzie stróże prawa weryfikowali informacje o skradzionym towarze z marketu. Prokurator okręgowy w Bolesławcu Sebastian Woźniak podkreśla, że sprawca niespodziewanie pojawił się podczas przeszukania.
2: Wiadomym jest, że funkcjonariusze policji na miejscu wykonywali czynności operacyjno-rozpoznawcze, przeszli do czynności procesowych. Niestety podejrzany wrócił na miejsce i otworzył ogień w stosunku do jednego z funkcjonariuszy.
1: Podejrzany Mariusz G. przyznał się do winy. Śledczy potwierdzili także, że pistolet, z którego padły strzały, był nielegalny.
2: Podejrzany tą broń posiadał nielegalnie, zresztą podejrzany był na terenie Niemiec karany za posiadanie, obrót oczywiście nielegalny bronią. Tam został skazany, więc ta broń też oczywiście jest nielegalna, jest nierejestrowana.
1: Mężczyźnie grozi od 15 lat więzienia do nawet dożywocia. Piotr Durys, Polskie Radio.
0: Zmarły funkcjonariusz miał 29 lat, od niespełna dwóch pracował w policji. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak ma nadzieję, że już podczas najbliższego posiedzenia Sejmu posłowie zagłosują nad ustawą zaostrzającą kary dla kierowców wjeżdżających na przejazdy kolejowo-drogowe na czerwonym świetle. Projekt to pokłosie niedawnego wypadku na Mazowszu, w którym zginęła jedna osoba, a wielu pasażerów oraz maszynista zostało poszkodowanych.
3: To nie jest skomplikowana ustawa, przepisy są jasne, precyzyjne. Ustawa jest gotowa, jest po pierwszym czytaniu w Sejmie. Mam nadzieję, że podczas najbliższego posiedzenia Sejmu będzie finałowana do Senatu i na biurko pana prezydenta.
0: Zgodnie z rządową propozycją wjazd na tory przy czerwonym świetle lub po zamknięciu szlabanów ma być karany wysokimi mandatami i utratą prawa jazdy na 3 miesiące. W przypadku spowodowania katastrofy komunikacyjnej na przejeździe kierowca straci prawo jazdy na 3 lata. Kwestia Tajwanu pojawiła się podczas spotkań z prezydentem Chin Xi Jinpingiem, powiedział prezydent Donald Trump. Powstrzymał się jednak od powtórzenia stanowiska Waszyngtonu w sprawie autonomii wyspy, które było niezmienione od 10 lat.
4: Przed wylotem z Białego Domu na pytanie dziennikarzy o kwestię Tajwanu po wizycie chińskiego prezydenta Xi Jinpinga Donald Trump odpowiedział: nie rozmawialiśmy o tym zbyt wiele. Na razie jest dobrze, po prostu idziemy naprzód. Nie poświęciliśmy dużo czasu na rozmowę o Tajwanie. Prezydent Chin doskonale rozumie, co czuje, mówił reporterom Donald Trump. Podczas niedawnej wizyty w Waszyngtonie Xi wezwał Trumpa do sprzeciwienia się niepodległości Tajwanu, jak wynika z komunikatu oficjalnej chińskiej agencji informacyjnej Xinhua. Biały Dom nie opublikował od razu własnego podsumowania. Oczekiwano, że Xi będzie naciskał na Donalda Trumpa, aby wstrzymał sprzedaż broni Tajwanowi. Po wizycie w Chinach w maju amerykański prezydent powiedział, że ma w zanadrzu pakiet uzbrojenia dla Tajwanu o wartości około 14 miliardów dolarów i nazwał to bardzo dobrym argumentem negocjacyjnym, co wywołało poruszenie wśród niektórych sojuszników USA w Azji. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Niesprawna instalacja grzewcza domu może być bezpośrednim zagrożeniem dla naszego życia, ostrzegają śląscy policjanci. Chodzi o możliwość pojawienia się tlenku węgla. To cichy zabójca, podkreśla Sebastian Bijok z zabrzańskiej policji.
5: Czad jest szczególnie niebezpieczny, ponieważ jest bezbarwny i bezwonny. Dlatego warto zamontować w domu sprawną czujkę tlenku węgla, szczególnie w pomieszczeniach, w których znajdują się urządzenia grzewcze. Pamiętajmy również o regularnych przeglądach przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz o zapewnieniu odpowiedniej wentylacji pomieszczeń.
0: W wyniku zatrucia czadem rocznie życie traci średnio 60 osób w całej Polsce. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
0: W nocy na północy kraju i w rejonach podgórskich mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od 5 stopni na południowym wschodzie, 8 w centrum do 11 na zachodzie, a w rejonach podgórskich Karpat od 1 do 3. Wiatr słaby zmienny z przewagą kierunków południowych. W dzień lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, a temperatura przy

0: Przeważnie od 18 do 21 stopni, cieplej na krańcach zachodnich do 23. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Niż 1004 hektopaskale znad Finlandii przemieszcza się powoli na północny wschód. Klin wyżowy znad Danii i Szwecji rozbudowuje się i przemieszcza na wschód. Nie ma ostrzeżeń o wietrze. Bałtyk Południowy. Wiatr zmienny 2 do 4 przechodzący na wschodni do południowo-wschodniego i wzrastający na 4 do 6 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Temperatura powietrza 15 stopni, widzialność dobra. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr z kierunków zachodnich 4 do 5, stopniowo przechodzący na zmienny i słabnący na 2 do 3 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Temperatura powietrza 15 stopni, widzialność dobra. Zatoka Pomorska. Wiatr zmienny 2 do 4 nad ranem przechodzący na południowo-wschodni i wzrastający na 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Widzialność na ogół dobra, lokalnie słaba do bardzo słabej. Możliwe słabe opady deszczu lub mżawki, lokalnie zamglenie lub mgła. Wybrzeże Środkowe. Wiatr zmienny 2 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Widzialność na ogół dobra, lokalnie słaba do bardzo słabej. Możliwe słabe opady deszczu lub mżawki, lokalnie zamglenie lub mgła. Zatoka Gdańska. Wiatr z kierunków zachodnich przechodzący na zmienny 2 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Widzialność na ogół dobra, lokalnie słaba do bardzo słabej. Możliwe słabe opady deszczu lub mżawki, lokalnie zamglenie lub mgła. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr południowo-wschodni 4 do 6 w porywach do 7 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr zmienny 2 do 3 stopniowo przechodzący na południowo-wschodni i wzrastający na 4 do 5 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopro.
2: Tu Radio Dźwięk.

0: Jest 21. Coraz szybciej zapada zmrok. Śląska Policja przypomina o odblaskach, dzięki którym jesteśmy widoczni na drogach. Dwa razy w środku dnia niszczą instalację miejskiego monitoringu. Wandal z Dworcowej wpadł w ręce bytomskiej Straży Miejskiej. Najlepsze pary z Polski biorą udział w mistrzostwach gry w bóle. Zawody trwają w Żywcu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Odblaski mogą zwiększyć nasze bezpieczeństwo na drodze nawet pięciokrotnie, przypominają policjanci. W związku z nadejściem jesieni mundurowi po raz kolejny ruszyli z akcją Świeć przykładem, noś odblaski. Przez coraz szybciej zapadający zmrok kierowcy mają ograniczone pole widzenia, wskazuje rzeczniczka Gliwickiej Komendy Marzena Szwed.
2: Pieszy zdecydowanie trudniej jest zauważalny przez kierowców, a w związku z tym niestety dochodzi do zwiększonej liczby wypadków drogowych. Odblask nie zadziała, jeżeli nosimy go nieprawidłowo, więc żeby spełnił swoją rolę, powinien znajdować się zarówno z przodu, jak i z tyłu sylwetki.
0: Mundurowie przypominają również o obowiązku posiadania odblasku po zmierzchu poza obszarem zabudowanym. Wszedł na latarnię, by zniszczyć umieszczoną tam kamerę, ale został zarejestrowany przez inną kamerę miejskiego monitoringu. Do takiego zdarzenia doszło w środę w centrum Bytomia. W środku dnia 35-letni mężczyzna postanowił wdrapać się na latarnię przy ulicy Dworcowej i zniszczyć zainstalowaną tam kamerę i jej zasilanie. Nie przypuszczał, że widzi go oko innego urządzenia. Firma serwisowa szybko pojawiła się na miejscu i naprawiła awarię, ale 35-latek nie dawał za wygraną. Chwilę później wrócił i zniszczył skrzynkę zasilającą. Strażnicy miejscy złapali wandala i odwieźli na komisariat policji. Wkrótce mężczyzna stanie przed sądem.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Mistrzostwa Polski mixtów w petankę trwają w Żywcu. Do miasta zjechały pary z całej Polski, by walczyć o tytuł w grze, w której liczą się precyzja i doświadczenie, ale też wzajemne zaufanie i wspólne podejmowanie decyzji. Petankę, popularnie zwana grą w bóle, polega na rzucaniu metalowymi kulami z wyznaczonego kręgu, tak by zatrzymały się jak najbliżej małej drewnianej kulki zwanej świnką. Gra pochodzi z Francji i tam jest najbardziej popularna, ale w naszym kraju też coraz bardziej. Mamy Polską Federację tego sportu, a w naszym regionie kluby działają właśnie w Żywcu, ale też w Żorach, Świętochłowicach, Katowicach i Bieruniu Starym. Prezentacje psich sportów, pokazy umiejętności psów służbowych policji, zabawy dla dzieci, spotkania z behawiorystami i organizacjami pomagającymi zwierzętom. W Parku Kościuszki odbył się Katowicki Dzień Psiaka. Wydarzenie rozpoczął bieg, w którym wzięło udział ponad 300 czworonogów i ich właściciele. Reporterka Radia Katowice Agnieszka Loch rozmawiała z uczestnikami biegu.
3: Jest bardzo dynamicznym pieskiem z tego, co nam wiadomo. To jest piesek ze schroniska katowickiego. To okazja do tego, żeby pieski przedstawić innym ludziom i zachęcić ich do adopcji.
4: To jest mój piesek Triko ze schroniska, adoptowany 7 lat temu.
5: Czy warto adoptować psa ze schroniska z własnego doświadczenia?
4: Warto. Warto, są bardzo wierne, zupełnie inaczej niż przy zakupie. No naprawdę te psy są wierne.
6: To jest piesek znaleziony z lasu. Koleżanka moja znalazła go w lesie, wycieńczonego i to bardzo.
5: A teraz piękny.
6: Tak, bo doprowadziliśmy go do takiego właśnie stanu, jak wygląda. Kazio jest bardzo przyjazny dla ludzi przede wszystkim. I wszystkich zapraszam na tego typu imprezy, żeby się integrować. Nie zamykać się w domach, tylko wychodzić. I przede wszystkim adoptuj.
0: W czasie wydarzenia zbierana była m.in. karma dla zwierząt znajdujących się w schronisku. Przed nami pogodna, ale zimna noc, miejscami nawet tylko 5 stopni. Niedziela w słońcu i z temperaturą do 21 stopni.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Polscy siatkarze obronili tytuł mistrzów Europy po zwycięstwie nad Francją 3-1 w finale w Mediolanie. Siatkarz Łukasz Kaczmarek podkreślał w TVP Info, że to w pełni zasłużony medal.
8: Wielkie czapki z głów dla nich, za ten cały turniej, a przede wszystkim za ten finałowy mecz, bo ten pierwszy set na pewno był niesamowicie emocjonujący. W trzecim Francuzi wrócili do gry, zagrali na świetnym poziomie, ale w czwartym secie to już była nasza dominacja i pokazali to, dla kogo to złoto się należało.
7: Z kibicami w Warszawie rozmawiała Jolanta Turkowska.
9: Zawsze kibicuję siatkarzom. Dużo lepsi od naszej polskiej reprezentacji w piłce kopanej. Najlepsi. Polacy w siatkówkę. To jest klasa światowa.
10: Zawsze wierzyłem w polskich biało-czerwonych, zwłaszcza po tym, co zaprezentowali w czasie całego tego turnieju. I ja nie miałem wątpliwości, że oni po prostu będą najlepsi.
7: Reprezentanci Polski zdobyli kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich w 2028 roku w Los Angeles. Polskim siatkarzom pogratulowali już w mediach społecznościowych prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk. Ponad 300 osób wzięło udział w Jarosławiu w Marszu Milczenia. Mieszkańcy oddali hołd księdzu, który zmarł w czwartek po ataku nożownika i protestowali przeciwko przemocy. Wiele osób przyniosło biało-czerwone flagi, białe róże i znicze. Niektórzy obawiają się, że smutek i przygnębienie mogą zmienić się w niechęć albo nienawiść do obywateli Ukrainy, którzy przebywają w Polsce.
11: Nieważne, czy to Ukrainiec, czy innej narodowości, czy Polak, każdy coś tam za paznokciem ma.
12: Przede wszystkim chciałam oddać hołd zamordowanemu księdzu Stanisławowi oraz czterom ofiarom.
11: Kwestia tego, żeby nie wprowadzać takiego jadu, nienawiści.
13: To nie powinien być marsz ciszy, a głośnego protestu.
7: Kolejny marsz w Jarosławiu odbędzie się 10 października, a mężczyzna przebywa w placówce medycznej. Biegli psychiatrzy potwierdzili u niego nasilone objawy psychotyczne. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu i chora M. Wszystko już jasne. Złotego Lwa na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych otrzymali twórcy filmu Przez Ścianę Macieja Sobieszczańskiego. Wśród laureatów znalazł się także Paweł Pawlikowski, który zostanie uhonorowany nagrodą za najlepszą reżyserię za film Ojczyzna. Paweł Pawlikowski po gali rozdania nagród mówił, że jest zadowolony z rozstrzygnięć na tegorocznym festiwalu.
14: Bardzo fajnie, cieszę się bardzo.
15: Mi się film podoba, nagrody faktycznie to już jest wtórne, szczerze. Lubię ten film i cieszę się, że działa.
14: Jury bardzo dobre, dobrze się złożyło. Myślę, że tak powinno być właśnie. Różnorodność działa w polskim kinie. Poczułem, że jest jakaś wspólna sprawa jednak w polskim kinie i ja cieszę się, że biorę w tym udział.
7: Film Pawła Pawlikowskiego jest opowieścią o relacji między Tomaszem Mannem, laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, a jego córką Eriką, aktorką i pisarką. Akcja rozgrywa się w szczytowym okresie zimnej wojny. Ojciec i córka wyruszają w trudną, pełną emocji podróż przez zrujnowane Niemcy. Ojczyzna jest polskim kandydatem do Oscara. Po Paryżu Lourdes papież rozpoczął drugi etap swojej wizyty we Francji, odwiedzając największe sanktuarium w tym kraju. Wieczorem Leon XIV modlił się w tym wyjątkowym miejscu.
16: Tuż po odprawieniu wielkiej plenerowej mszy świętej na polach elizejskich papież pożegnał Paryż i udał się w kierunku Pirenejów. Na ulicach Lourdes powitało go około 50 tysięcy osób. Leon XIV przejechał w papamobile do sanktuarium i pomodlił się w słynnej grocie Massabielle, znanej z objawień maryjnych, których niemal 170 lat temu doświadczyła święta Bernadetta Soubirous. Do tego miejsca pielgrzymują co roku miliony wiernych, w tym wielu chorych. Sanktuarium słynie bowiem z ponad 70 przypadków cudownych uzdrowień. O chorych, ale także o sytuacji francuskiego kościoła papież będzie mówił jutro. Leon XIV spotka się z francuskimi biskupami oraz osobami zaangażowanymi w życie kościoła i odprawi mszę świętą w sanktuarium. Ważnym punktem wizyty będzie również spotkanie z ofiarami przemocy seksualnej w kościele. W ostatnich latach Francja bardzo zaangażowała się w walkę z tym zjawiskiem. Stefan Folzer, Polskie Radio.
7: Rozpoczynają się masowe migracje ptaków. Tysiące można obserwować na Mierzei Wiślanej, ale wszystko zależy od pogody, mówi Jan Piotrowski z Nadleśnictwa Elbląg.
17: Bo jak na przykład bardzo mocno pada, a na przykład nie wieje wiatr, albo są różne inne warunki, to ptaki potrafią nie lecieć. Ale jak jest dobrze sprzyjający wiatr i ładna pogoda, taka odpowiadająca ptakom do ich lotu, to można porównać Mierzeję Wiślaną z taką bardzo gęsto zasianą samochodami autostradą, gdzie po prostu ptaki za ptakami lecą, jeden za drugim. Wygląda to bardzo niespektakularnie.
7: Na Mierzei Wiślanej na miłośników ptaków czekają dwa miejsca obserwacyjne. To wieża na górze Pirata oraz punkt Drapolicz, skąd można podglądać ptaki przelatujące nad Bałtykiem. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
18: Pogoda.
7: W nocy na północy kraju i w rejonach podgórskich mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, temperatura od 5 stopni na południowym wschodzie przez 8 w centrum do 11 na zachodzie, a w dzień lokalnie też mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, temperatura przeważnie od 18 do 21 stopni.
18: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

bezpieczniej. Teraz tracę grunt i lecę. Mam wspomnienia, które widzę wszędzie. Kilka błędów mógłbym mieć i więcej. Głuchy telefon mówi mi,

na liście gości, obok grzejszych uzależnień. Mam wspomnienia, które widzę wszędzie, kilka błędów, mógłbym mieć ich więcej. Głuchy telefon mówi mi, co będzie. Głuchy telefon poza

ciebie i pytam, kim ja w sumie jestem. Gdy nic nie czułem, czułem się bezpieczniej. Teraz tracę grunt i lecę. Próbuję się wyleczyć z ciebie. Próbuję, ale trochę nie chcę. Dalej wisisz na liście gości, obok mrzejszych uzależnień. Ty teraz

0: Jest 21. Coraz szybciej zapada zmrok. Śląska policja przypomina o odblaskach, dzięki którym jesteśmy widoczni na drogach. Dwa razy w środku dnia niszczył instalację miejskiego monitoringu. Wandal z Dworcowej wpadł w ręce bytomskiej Straży Miejskiej. Najlepsze pary z Polski biorą udział w mistrzostwach gry w bóle. Zawody trwają w Żywcu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Odblaski mogą zwiększyć nasze bezpieczeństwo na drodze nawet pięciokrotnie, przypominają policjanci. W związku z nadejściem jesieni mundurowi po raz kolejny ruszyli z akcją Świeć przykładem, noś odblaski. Przez coraz szybciej zapadający zmrok kierowcy mają ograniczone pole widzenia, wskazuje rzeczniczka Gliwickiej Komendy Marzena Szwed.
2: Pieszy zdecydowanie trudniej jest zauważalny przez kierowców, a w związku z tym niestety dochodzi do zwiększonej liczby wypadków drogowych. Odblask nie zadziała, jeżeli nosimy go nieprawidłowo, więc żeby spełnił swoją rolę powinien...
0: Kamera miejskiego monitoringu. Do takiego zdarzenia doszło w środę w centrum Bytomia.
2: Dochodzi do zwiększonej liczby wypadków drogowych. Odblask nie zadziała. Działa, jeżeli nosimy go nieprawidłowo, więc żeby spełnił swoją rolę, powinien...
0: W środku dnia 35-letni mężczyzna postanowił wdrapać się na latarnię przy ulicy Dworcowej i zniszczyć zainstalowaną tam kamerę i jej zasilanie. Nie przypuszczał, że widzi go oko innego urządzenia. Firma serwisowa szybko pojawiła się na miejscu i naprawiła awarię, ale 35-latek nie dawał za wygraną. Chwilę później wrócił i zniszczył skrzynkę zasilającą. Strażnicy miejscy złapali wandala i odwieźli na komisariat policji. Wkrótce mężczyzna stanie przed sądem.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.

0: starej, małej, drewnianej kulki zwanej świnką. Gra pochodzi z Francji i tam jest najbardziej popularna, ale w naszym kraju też coraz bardziej. Mamy Polską Federację tego sportu, a w naszym regionie kluby działają właśnie w Żywcu, ale też w Żorach, Świętochłowicach, Katowicach i Bieruniu Starym. Prezentacje psich sportów, pokazy umiejętności psów służbowych policji, zabawy dla dzieci, spotkania z behawiorystami i organizacjami pomagającymi zwierzętom. W Parku Kościuszki odbył się Katowicki Dzień Psiaka. Wydarzenie rozpoczął bieg, w którym wzięło udział ponad 300 czworonogów i ich właściciele. Reporterka Radia Katowice Agnieszka Loch rozmawiała z uczestnikami biegu.
1: Jest bardzo dynamicznym pieskiem z tego, co nam wiadomo. To jest piesek ze schroniska katowickiego. To okazja do tego, żeby pieski przedstawić innym ludziom i zachęcić ich do adopcji.
2: To jest mój piesek Triko ze schroniska, adoptowany 7 lat temu.
3: Czy warto adoptować psa ze schroniska, z własnego doświadczenia?
2: Warto. Warto, są bardzo wierne, zupełnie inaczej niż przy zakupie. No naprawdę te psy są wierne.
4: To jest piesek znaleziony z lasu. Koleżanka moja znalazła go w lesie, wycieńczonego i to bardzo.
3: A teraz piękny.
4: Tak, bo doprowadziliśmy go do takiego właśnie stanu, jak wygląda. Kazio jest bardzo przyjazny dla ludzi przede wszystkim. I wszystkich zapraszam na tego typu imprezy, żeby się integrować. Nie zamykać się w domach, tylko wychodzić. I przede wszystkim adoptuj.
0: W czasie wydarzenia zbierana była m.in. karma dla zwierząt znajdujących się w schronisku. Przed nami pogodna, ale zimna noc, miejscami nawet tylko 5 stopni. Niedziela w słońcu i z temperaturą do 21 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Polscy siatkarze obronili tytuł mistrzów Europy po zwycięstwie nad Francją 3-1 w finale w Mediolanie. Siatkarz Łukasz Kaczmarek podkreślał w TVP Info, że to w pełni zasłużony medal.
7: Wielkie czapki z głów dla nich, za ten cały turniej, a przede wszystkim za ten finałowy mecz, bo ten pierwszy set na pewno był niesamowicie emocjonujący. W trzecim Francuzi wrócili do gry, zagrali na świetnym poziomie, ale w czwartym secie to już była nasza dominacja i pokazali to, dla kogo to złoto się należało.
6: Z kibicami w Warszawie rozmawiała Jolanta Turkowska.
8: Zawsze kibicuję siatkarzom. Dużo lepsi od naszej polskiej reprezentacji w piłce kopanej. Najlepsi. Polacy w siatkówkę. To jest klasa światowa.
9: Zawsze wierzyłem w polskich biało-czerwonych, zwłaszcza po tym, co zaprezentowali w czasie całego tego turnieju i ja nie miałem wątpliwości, że oni po prostu będą najlepsi.
6: Reprezentanci Polski zdobyli kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich w 2028 roku w Los Angeles. Polskim siatkarzom pogratulowali już w mediach społecznościowych prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk. Ponad 300 osób wzięło udział w Jarosławiu w Marszu Milczenia. Mieszkańcy oddali hołd księdzu, który zmarł w czwartek po ataku nożownika i protestowali przeciwko przemocy. Wiele osób przyniosło biało-czerwone flagi, białe róże i znicze. Niektórzy obawiają się, że smutek i przygnębienie mogą zmienić się w niechęć albo nienawiść do obywateli Ukrainy, którzy przebywają w Polsce.
10: Nieważne, czy to Ukrainiec, czy innej narodowości, czy Polak, każdy coś tam za paznokciem ma.
11: Przede wszystkim chciałam oddać hołd zamordowanemu księdzu Stanisławowi oraz czterom ofiarom.
10: Kwestia tego, żeby nie wprowadzać takiego jadu, nienawiści.
12: To nie powinien być marsz ciszy, a głośnego protestu.
6: Kolejny marsz w Jarosławiu odbędzie się 10 października, a mężczyzna przebywa w placówce medycznej. Biegli psychiatrzy potwierdzili u niego nasilone objawy psychotyczne. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu i chora M. Wszystko już jasne. Złotego Lwa na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych otrzymali twórcy filmu Przez ścianę Macieja Sobieszczańskiego. Wśród laureatów znalazł się także Paweł Pawlikowski, który zostanie uhonorowany nagrodą za najlepszą reżyserię za film Ojczyzna. Paweł Pawlikowski po gali rozdania nagród mówił, że jest zadowolony z rozstrzygnięć na tegorocznym festiwalu.
13: Bardzo fajnie, cieszę się bardzo.
14: Mi się film podoba, nagrody faktycznie to już jest wtórne, szczerze. Lubię ten film i cieszę się, że działa.
15: Jury bardzo dobre,

0: dobrze się złożyło. Myślę, że tak powinno być właśnie. Różnorodność działa w polskim kinie. Poczułem, że jest jakaś wspólna sprawa jednak w polskim kinie i ja cieszę się, że biorę w tym udział.
1: Film Pawła Pawlikowskiego jest opowieścią o relacji między Tomaszem Mannem, laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, a jego córką Eriką, aktorką i pisarką. Akcja rozgrywa się w szczytowym okresie zimnej wojny. Ojciec i córka wyruszają w trudną, pełną emocji podróż przez zrujnowane Niemcy. Ojczyzna jest polskim kandydatem do Oscara. Po Paryżu Lourdes papież rozpoczął drugi etap swojej wizyty we Francji, odwiedzając największe sanktuarium w tym kraju. Wieczorem Leon XIV modlił się w tym wyjątkowym miejscu.
2: Tuż po odprawieniu wielkiej plenerowej mszy świętej na polach elizejskich papież pożegnał Paryż i udał się w kierunku Pirenejów. Na ulicach Lourdes powitało go około 50 tysięcy osób. Leon XIV przejechał w papamobile do sanktuarium i pomodlił się w słynnej grocie Massabielle, znanej z objawień maryjnych, których niemal 170 lat temu doświadczyła święta Bernadetta Soubirous. Do tego miejsca pielgrzymują co roku miliony wiernych, w tym wielu chorych. Sanktuarium słynie bowiem z ponad 70 przypadków cudownych uzdrowień. O chorych, ale także o sytuacji francuskiego kościoła papież będzie mówił jutro. Leon XIV spotka się z francuskimi biskupami oraz osobami zaangażowanymi w życie kościoła i odprawi mszę świętą w sanktuarium. Ważnym punktem wizyty będzie również spotkanie z ofiarami przemocy seksualnej w kościele. W ostatnich latach Francja bardzo zaangażowała się w walkę z tym zjawiskiem. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Rozpoczynają się masowe migracje ptaków. Tysiące można obserwować na Mierzei Wiślanej, ale wszystko zależy od pogody, mówi Jan Piotrowski z Nadleśnictwa Elbląg.
3: Bo jak na przykład bardzo mocno pada, a na przykład nie wieje wiatr, albo są różne inne warunki, to ptaki potrafią nie lecieć, ale jak jest dobrze sprzyjający wiatr i ładna pogoda, taka odpowiadająca ptakom do ich lotu, to można porównać Mierzeję Wiślaną z taką bardzo gęsto zasianą samochodami autostradą, gdzie po prostu ptaki za ptakami lecą, jeden za drugim, wygląda to bardzo niespektakularnie.
1: Na Mierzei Wiślanej na miłośników ptaków czekają dwa miejsca obserwacyjne. To wieża na górze Pirata oraz punkt Drapolicz, skąd można podglądać ptaki przelatujące nad Bałtykiem. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
1: W nocy na północy kraju i w rejonach podgórskich mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, temperatura od 5 stopni na południowym wschodzie przez 8 w centrum do 11 na zachodzie, a w dzień lokalnie też mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, temperatura przeważnie od 18 do 21 stopni.
4: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Jest 21. Coraz szybciej zapada zmrok. Śląska policja przypomina o odblaskach, dzięki którym jesteśmy widoczni na drogach. Dwa razy w środku dnia niszczył instalację miejskiego monitoringu. Wandal z Dworcowej wpadł w ręce bytomskiej Straży Miejskiej. Najlepsze pary z Polski biorą udział w mistrzostwach gry w bóle. Zawody trwają w Żywcu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Odblaski mogą zwiększyć nasze bezpieczeństwo na drodze nawet pięciokrotnie, przypominają policjanci. W związku z nadejściem jesieni mundurowi po raz kolejny ruszyli z akcją Świeć przykładem, nosi odblaski. Przez coraz szybciej zapadający zmrok kierowcy mają ograniczone pole widzenia, wskazuje rzeczniczka Gliwickiej Komendy Marzena Szwed.
2: Pieszy zdecydowanie trudniej jest zauważalny przez kierowców, a w związku z tym niestety dochodzi do zwiększonej liczby wypadków drogowych. Odblask nie zadziała, jeżeli nosimy go nieprawidłowo, więc żeby spełnił swoją rolę, powinien znajdować się zarówno z przodu, jak i z tyłu sylwetki.
0: Mundurowie przypominają również o obowiązku posiadania odblasku po zmierzchu poza obszarem zabudowanym. Wszedł na latarnię, by zniszczyć umieszczoną tam kamerę, ale został zarejestrowany przez inną kamerę miejskiego monitoringu. Do takiego zdarzenia doszło w środę w centrum Bytomia. W środku dnia 35-letni mężczyzna postanowił wdrapać się na latarnię przy ulicy Dworcowej i zniszczyć zainstalowaną tam kamerę i jej zasilanie. Nie przypuszczał, że widzi go oko innego urządzenia. Firma serwisowa szybko pojawiła się na miejscu i naprawiła awarię, ale 35-latek nie dawał za wygraną. Chwilę później wrócił i zniszczył skrzynkę zasilającą. Strażnicy miejscy złapali wandala i odwieźli na komisariat policji. Wkrótce mężczyzna stanie przed sądem.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Mistrzostwa Polski mixtów w petankę trwają w Żywcu. Do miasta zjechały pary z całej Polski, by walczyć o tytuł w grze, w której liczą się precyzja i doświadczenie, ale też wzajemne zaufanie i wspólne podejmowanie decyzji. Petankę, popularnie zwana grą w bóle, polega na rzucaniu metalowymi kulami z wyznaczonego kręgu, tak by zatrzymały się jak najbliżej małej drewnianej kulki zwanej świnką. Gra pochodzi z Francji i tam jest najbardziej popularna, ale w naszym kraju też coraz bardziej. Mamy Polską Federację tego sportu, a w naszym regionie kluby działają właśnie w Żywcu, ale też w Żorach, Świętochłowicach, Katowicach i Bieruniu Starym. Prezentacje psich sportów, pokazy umiejętności psów służbowych policji, zabawy dla dzieci, spotkania z behawiorystami i organizacjami pomagającymi zwierzętom. W Parku Kościuszki odbył się Katowicki Dzień Psiaka. Wydarzenie rozpoczął bieg, w którym wzięło udział ponad 300 czworonogów i ich właściciele. Reporterka Radia Katowice Agnieszka Loch rozmawiała z uczestnikami biegu.
3: Jest bardzo dynamicznym pieskiem z tego, co nam wiadomo. To jest piesek ze schroniska katowickiego. To okazja do tego, żeby pieski przedstawić innym ludziom i zachęcić ich do adopcji.
4: To jest mój piesek Triko ze schroniska, adoptowany 7 lat temu.
5: Czy warto adoptować psa ze schroniska, z własnego doświadczenia?
4: Warto. Warto, są bardzo wierne, zupełnie inaczej niż przy zakupie. No naprawdę te psy są wierne.
6: To jest piesek znaleziony z lasu. Koleżanka moja znalazła go w lesie, wycieńczonego i to bardzo.
5: A teraz piękny.
6: Tak, bo doprowadziliśmy go do takiego właśnie stanu, jak wygląda. Kazio jest bardzo przyjazny dla ludzi przede wszystkim. I wszystkich zapraszam na tego typu imprezy, żeby się integrować. Nie zamykać się w domach, tylko wychodzić. I przede wszystkim adoptuj.
0: W czasie wydarzenia zbierana była m.in. karma dla zwierząt znajdujących się w schronisku. Przed nami pogodna, ale zimna noc, miejscami nawet tylko 5 stopni. Niedziela w słońcu i z temperaturą do 21 stopni.
7: Tu Radio Dźwięk.
8: Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Polscy siatkarze obronili w Mediolanie tytuł Mistrzów Europy. W finale pokonali Francuzów 3-1, mówi przyjmujący Tomasz Fornal.
7: Na pewno duża presja, mecz już o tą finalną stawkę, ale najważniejsze, że wygrywamy. Na pewno ciężkie finały są różne, finały się różnie gra, ale najważniejsze jest to, że po tym takim słabszym trzecim secie wróciliśmy do takiej naszej gry i kontynuowaliśmy to tak, jak powinno to wyglądać. Raczej to było do przewidzenia, że Francuzi się nie położą po tym drugim secie, który padł upem na naszą stronę i raczej go zdominowaliśmy, więc ja byłem pewny, że wrócimy do dobrej naszej gry i pokazaliśmy to w czwartym secie. Cieszę się, że wygraliśmy, cieszę się, że jesteśmy mistrzami Europy, jesteśmy zwycięzcami Ligi Narodów, więc się nie dało. Mam nadzieję, że spełniliśmy oczekiwania kibiców.
8: To zwycięstwo zapewniło biało-czerwonym miejsce w olimpijskim turnieju na igrzyskach w Los Angeles w 2028 roku. Brąz sensacyjnie zdobyła Finlandia po wygranej ze Słowenią 3-0. Stała baza USA to większe bezpieczeństwo, mówi zgodnie wielu polityków. Sławomir Mazurek z Kancelarii Prezydenta podkreśla, że trzeba wzmacniać obecność amerykańską w Polsce.
9: Dzisiaj jest po stronie rządu, żeby te wszystkie wymagania infrastrukturalne po prostu dopełnić, żeby ta baza w Polsce mogła jak najszybciej zaistnieć, bo to wzmacnia nasze bezpieczeństwo, tak samo jak wzmacnia nasz sojusz, współpraca w obszarze energetyki i współpraca gospodarcza.
8: Andrzej Halicki z Koalicji Obywatelskiej uważa, że Polska jest na ostatniej prostej.
10: Do końca roku będziemy mogli oczekiwać podpisania już pewnego kontraktu procesu inwestycyjnego i poznamy wtedy szczegóły także kwestii związanych nie tylko z ilością wojsk, ale całą infrastrukturą. To nie jest tylko baza, to też duże zaplecze, no i sposób funkcjonowania. Natomiast decyzja w zasadzie zapadła, więc ja się cieszę, że jesteśmy coraz poważniejszym partnerem.
8: Stała baza amerykańskiej armii miałaby liczyć około 5000 żołnierzy. Jest 3-miesięczny areszt dla zabójcy policjanta. 33-latek został zatrzymany w środę po strzelaninie w Kraśniku Górnym w powiecie bolesławieckim. Policjant, do którego strzelał mężczyzna, zmarł w szpitalu. Prokurator Sebastian Woźniak powiedział, że kwalifikacja zarzutów zostanie zmieniona.
11: Na dokonanie zabójstwa funkcjonariusza policji, połączonego oczywiście z czynną napaścią, w toku tego śledztwa dalej trwają czynności procesowe. To nie jest tak, że wszystko zostało wyjaśnione i zrobione. W dalszym ciągu trwają przesłuchania świadków. Będziemy oczywiście w tej sprawie zbierać materiał dowodowy w postaci opinii, chociażby opinii balistycznej. Jest też zaplanowana sekcja zwłok pokrzywdzonego.
8: 33-letni Mariusz G. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Złożył wyjaśnienia. Śledztwo jest w toku, dlatego prokuratura nie udziela więcej informacji. 33-latek był wcześniej wielokrotnie karany w Niemczech, między innymi za przestępstwo związane z nielegalnym przewozem broni i amunicji. W Polsce był karany 10 lat temu za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu. To głosowanie prawdopodobnie nie przyniesie zmian na czele Wyższej Izby francuskiego parlamentu. We Francji dziś odbędą się wybory do Senatu. Nad Sekwaną zainteresowanie głosowaniem jest ograniczone, bo senatorów nie wybierają wszyscy Francuzi, ale kolegium tzw. wielkich elektorów.
12: Wybory do francuskiego senatu odbywają się co 3 lata. Za każdym razem odnawiana jest połowa mandatów, czyli 178. Głosować będzie około 100 tysięcy wielkich elektorów, wśród których zdecydowaną większość stanowią merowie i lokalni radni. Wyniki będą znane wieczorem. Według obserwatorów nie należy spodziewać się zasadniczych zmian. Francuski senat od ponad 50 lat pozostaje niemal nieprzerwanie pod kontrolą centroprawicy. Wybory mogą jednak wzmocnić pozycję radykalnych ugrupowań. Na lewicy o zdobycie pierwszego mandatu senatorskiego walczy Francja nieujarzmiona Jean-Luc'a Mélenchona. Z kolei na prawicy Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen liczy na zwiększenie liczby swoich senatorów z 3 do 10. Taki wynik umożliwiłby narodowcom utworzenie po raz pierwszy własnego klubu senatorskiego. Stefan Folzer, Polskie Radio.
8: Loty z Katanii na Sycylii ponownie wstrzymane z powodu aktywności Etny. Zamknięcie lotniska przedłużono do południa. Wulkan wyrzuca do atmosfery popiół z północno-wschodniego krateru. Chmura sięga 4 kilometrów, a to zagraża bezpieczeństwu startów i lądowań samolotów z leżącej obok Katanii. Z tego krateru wypływa też obficie lawa. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
8: W dzień lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, a temperatura przeważnie od 18 do 21 stopni. Cieplej na krańcach zachodnich do 23.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
13: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Jest 21. Coraz szybciej zapada zmrok. Śląska Policja przypomina o odblaskach, dzięki którym jesteśmy widoczni na drogach. Dwa razy w środku dnia niszczą instalacje miejskiego monitoringu. Wandal z Dworcowej wpadł w ręce bytomskiej Straży Miejskiej. Najlepsze pary z Polski biorą udział w mistrzostwach gry w bóle. Zawody trwają w Żywcu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Odblaski mogą zwiększyć nasze bezpieczeństwo na drodze nawet pięciokrotnie, przypominają policjanci. W związku z nadejściem jesieni mundurowi po raz kolejny ruszyli z akcją Świeć przykładem, noś odblaski. Przez coraz szybciej zapadający zmrok kierowcy mają ograniczone pole widzenia, wskazuje rzeczniczka Gliwickiej Komendy Marzena Szwed.
2: Pieszy zdecydowanie trudniej jest zauważalny przez kierowców, a w związku z tym niestety dochodzi do zwiększonej liczby wypadków drogowych. Odblask nie zadziała, jeżeli nosimy go nieprawidłowo, więc żeby spełnił swoją rolę, powinien znajdować się zarówno z przodu, jak i z tyłu sylwetki.
0: Mundurowie przypominają również o obowiązku posiadania odblasku po zmierzchu poza obszarem zabudowanym. Wszedł na latarnię, by zniszczyć umieszczoną tam kamerę, ale został zarejestrowany przez inną kamerę miejskiego monitoringu. Do takiego zdarzenia doszło w środę w centrum Bytomia. W środku dnia 35-letni mężczyzna postanowił wdrapać się na latarnię przy ulicy Dworcowej i zniszczyć zainstalowaną tam kamerę i jej zasilanie. Nie przypuszczał, że widzi go oko innego urządzenia. Firma serwisowa szybko pojawiła się na miejscu i naprawiła awarię, ale 35-latek nie dawał za wygraną. Chwilę później wrócił i zniszczył skrzynkę zasilającą. Strażnicy miejsce złapali wandala i odwieźli na komisariat policji. Wkrótce mężczyzna stanie przed sądem.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Mistrzostwa Polski mixtów w petankę trwają w Żywcu. Do miasta zjechały pary z całej Polski, by walczyć o tytuł w grze, w której liczą się precyzja i doświadczenie, ale też wzajemne zaufanie i wspólne podejmowanie decyzji. Petankę, popularnie zwana grą w bóle, polega na rzucaniu metalowymi kulami z wyznaczonego kręgu, tak by zatrzymały się jak najbliżej małej drewnianej kulki zwanej świnką. Gra pochodzi z Francji i tam jest najbardziej popularna, ale w naszym kraju też coraz bardziej. Mamy Polską Federację tego sportu, a w naszym regionie kluby działają właśnie w Żywcu, ale też w Żorach, Świętochłowicach, Katowicach i Bieruniu Starym. Prezentacje psich sportów, pokazy umiejętności psów służbowych policji, zabawy dla dzieci, spotkania z behawiorystami i organizacjami pomagającymi zwierzętom. W Parku Kościuszki odbył się Katowicki Dzień Psiaka. Wydarzenie rozpoczął bieg, w którym wzięło udział ponad 300 czworonogów i ich właściciele. Reporterka Radia Katowice Agnieszka Loch rozmawiała z uczestnikami biegu.
3: Jest bardzo dynamicznym pieskiem z tego, co nam wiadomo. To jest piesek ze schroniska katowickiego. To okazja do tego, żeby pieski przedstawić innym ludziom i zachęcić ich do adopcji.
4: To jest mój piesek Triko ze schroniska, adoptowany 7 lat temu.
5: Czy warto adoptować psa ze schroniska z własnego doświadczenia?
4: Warto. Warto, są bardzo wierne, zupełnie inaczej niż przy zakupie. No naprawdę te psy są wierne.
6: To jest piesek znaleziony z lasu. Koleżanka moja znalazła go w lesie, wycieńczonego i to bardzo.
5: A teraz piękny.
6: Tak, bo doprowadziliśmy go do takiego właśnie stanu, jak wygląda. Kazio jest bardzo przyjazny dla ludzi przede wszystkim. I wszystkich zapraszam na tego typu imprezy, żeby się integrować. Nie zamykać się w domach, tylko wychodzić. I przede wszystkim adoptuj.
0: W czasie wydarzenia zbierana była m.in. karma dla zwierząt znajdujących się w schronisku. Przed nami pogodna, ale zimna noc, miejscami nawet tylko 5 stopni. Niedziela w słońcu i z temperaturą do 21 stopni.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Polscy siatkarze mistrzami Europy i to po raz kolejny w finale pokonali Francuzów 3-1 i wywalczyli złoto oraz kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie. Piłkę meczową relacjonował na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia Cezary Gurjew.
8: I jeszcze ostatnia uwaga trenera Nikoli Gdbicza. I będzie tutaj wielka uwaga. Jak Francuz zepsuje, jest mecz dla Polski. I teraz Eno podrzuca. Polacy, Semeniuk, Komenda, Tomasz Fornal. Koniec! Biało-czerwoni mistrzami Europy. I wybiegają wszyscy. To jest szaleńczy teraz taniec. Obronili złoty medal mistrzostw Europy. Pojadą na Igrzyska Olimpijskie do Los Angeles. Biało-czerwoni, wielka radość i uśmiecha się teraz w końcu Nikola Gdbicz. Wielki tutaj sukces, Bassago.
7: Polskim siatkarzom pogratulowali już w mediach społecznościowych prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk. Wojska Obrony Terytorialnej obchodzą dziś swoje święto. Z tej okazji na terenie Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie zorganizowano państwowe uroczystości. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki odczytał list od prezydenta Karola Nawrockiego.
9: Osiągnięta przez WOT dojrzałość pozwala dziś przechodzić przez kolejne etapy rozwoju, doskonalenia struktur, zwiększania zdolności bojowych oraz wzmacniania kadry. Jednocześnie z dumą obserwuję skok technologiczny formacji, uzbrojenie i wyposażenie nowej generacji, od broni osobistej po systemy bezzałogowe i nowoczesne trenażery.
7: Generał dywizji Krzysztof Stańczyk przypomniał o misji żołnierzy.
10: To wy! Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, jesteście najbliżej obywateli. Wasza obecność i gotowość do działania są realnym wzmocnieniem kraju, zarówno w czasie pokoju, jak i sytuacjach kryzysowych.
7: Oficjalną część obchodów zamknęła defilada pododdziałów. Od godziny 7 rano mieszkańcy Krakowa będą mogli głosować w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Do końca głosowania, czyli do 21, obowiązuje cisza wyborcza, tłumaczy Barbara Golanko z krakowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
11: Informowanie o frekwencji, zachęcanie, zniechęcanie do wzięcia udziału w głosowaniu, informowanie o genezie wyborów, o zarzutach, kandydatach, także na to szczególnie zwracamy uwagę. W przypadku ciszy wyborczej to już nie organy wyborcze, a policja, prokuratura będą badać, jeżeli by takie zdarzenia miały miejsce, to właśnie te organy będą badać, czy do złamania takiej ciszy wyborczej doszło.
7: O przejęcie władzy stara się 7 kandydatów i kandydatek. Maciej Sobieszczański ze Złotymi Lwami za film Przez ścianę. Reżyser otrzymał nagrodę główną Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Obraz to prawdziwa historia Wiesi i Jurka, którzy poznali się w 1947 roku w więzieniu na Rakowieckiej, rozmawiając za pomocą alfabetu Morsa.
12: Film Przez ścianę ujął jurorów niezwykłą formą, ale też i opowiedzianym tematem, mówił przewodniczący jury Krzysztof Zanussi.
13: Ten film jest bardzo przekorny, bo w naszej kulturze często się mówi o tym, że miłość jest niemożliwa, a film, który zobaczyliśmy, dowodzi, że ona jest możliwa nawet w niemożliwych okolicznościach.
12: A Maciej Sobieszczański nie krył radości po otrzymaniu Złotych Lwów.
14: Czuję się bardzo szczęśliwy, że jakoś dotarliśmy do tego miejsca. To była bardzo długa podróż. Już piękna, ale bardzo trudna i taka nagroda, która nagradza nas wszystkich razem, więc wydaje mi się, że nic lepszego nas nie mogło spotkać.
12: Za zdjęcia do filmu Przez ścianę nagrodę otrzymała Jolanta Dylewska. Srebrne Lwy otrzymał Łukasz Ronduda za film Powiedz mi co czujesz. Nagrodę za reżyserię otrzymał Paweł Pawlikowski za film Ojczyzna. Gdynia, Witold Banach, Polskie Radio.
7: Ulewny deszcz, silny wiatr i ostrzeżenia powodziowe dla milionów osób to obecnie wyzwanie dla mieszkańców północno-wschodniej części Stanów Zjednoczonych.
15: Wiatr powalił drzewa w Nowym Jorku. Jak podaje nowojorska stacja ABC, 56-letni mężczyzna przechodząc przez parking w Brooklynie zginął, uderzony przez przewracające się drzewo. Metro i pociągi kursują jak dotąd zgodnie z planem. Na terenie zajezdni kolejowych na Coney Island i Howard Beach zamontowano zabezpieczenia przeciwsztormowe, aby ograniczyć ryzyko zakłóceń w ruchu. Kilkanaście tysięcy ludzi pozbawionych jest jednak dopływu energii elektrycznej. Alerty powodziowe dla wschodniego wybrzeża obowiązują od wschodniej Virginii do południowego Maine. W niedzielę silny sztorm nadal będzie dawał o sobie znać. Choć zacznie słabnąć i tracić na sile, wiatr i opady nieco zelżeją. Jednak nadal możliwe są porywiste podmuchy oraz występowanie stref intensywniejszego deszczu, a skutki zjawiska mogą być odczuwalne jeszcze w poniedziałek. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Bachlowski.
7: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
7: W dzień lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, a temperatura przeważnie od 18 do 21 stopni. Cieplej na krańcach zachodnich do 23.
16: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
17: Tu Radio Dźwięk.

dobry, mam na imię Patryk i będę Państwa obsługiwał. Bardzo mi miło, to dla mnie zaszczyt. Nazywam się Patryk, mam swój numer identyfikacyjny. Bardzo długi numer, ale znam go na pamięć. 17896571 1987. Mam na imię Patryk. Czasami wydaje mi się, że żyję.

0: jakie foty wrzuca, jakie wzroki puszcza i ten uśmiech.
1: No ten uśmiech właśnie.
2: Ksią, czerwony alarm.
3: Ona tu jest.

0: tu Radio Dźwięk.
1: Jest 19. Zaatakowany przez nożownika w Jarosławiu ksiądz Andrzej wygłosił homilię. Duchowny z Czeladzi apelował o modlitwę za poszkodowanych i napastnika. Referendum trwa w gminie Poczesna. Mieszkańcy decydują, czy odwołają wójta przed końcem kadencji. Dziś Światowy Dzień Turystyki ma podkreślić jej znaczenie dla gospodarki i kultury.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
1: Paweł Nadrowski, zapraszam. Odpowiedzią na zło powinno być dobro i przebaczenie. To słowa księdza Andrzeja z Czeladzi, poszkodowanego w czwartkowym ataku nożownika na terenie opactwa benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu. Duchowny wygłosił swoją pierwszą homilię po tym, jak w czwartek 31-letni napastnik z Ukrainy ranił nożem 4 mężczyzn i kobietę. Jeden z księży nie przeżył. W sobotę w czasie mszy świętej ksiądz Adrian z opatrunkiem na głowie i siniakiem pod okiem prosił o modlitwę zarówno za kapłanów, jak i za napastnika.
3: Proszę was, abyście i wy...

0: przebaczyli, bo to również was wszystkich dotknęło. I z tego miejsca też chcę was prosić, abyście nie winili narodu, z którego był oprawca. Bo zła dokonał konkretny człowiek, konkretna osoba, która ma swoje imię, swoje życie, która odpowiada za swoje czyny.
1: Wczoraj sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla ukraińskiego nożownika. Śledczy przesłuchują świadków i ustalają motywy działania napastnika. Do 21:00 trwa referendum w gminie Poczesna w powiecie częstochowskim. Mieszkańcy decydują, czy odwołają przed końcem kadencji wójta gminy. Na głosujących czeka 10 lokali wyborczych, mówi Tomasz Doruchowski z częstochowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
2: Karta do głosowania jest bardzo prosta. Pytanie jest jedno, czy jest pan, pani za odwołaniem wójta gminy Poczesna przed upływem kadencji. Dwie możliwości, tak lub nie. Stawiamy znak X, czyli co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki przy jednej tej opcji. Oczywiście jak postawimy dwa X przy odpowiedzi tak i nie, to jest głos nieważny. Jeżeli nie postawimy żadnego znaku X, to również głos będzie nieważny.
1: Żeby referendum było ważne, do urn musi pójść ponad 3200 osób. Dziś Światowy Dzień Turystyki. Po raz pierwszy był obchodzony w 1980 roku. Przewodnik jurajski Daniel Zalejski zwraca uwagę, że współczesny turysta chce, aby był to przede wszystkim miło spędzony czas. Przewodnicy wychodzą tym oczekiwaniom naprzeciw.
3: I o to chodzi, żeby właśnie w sposób lekki, z wykorzystaniem różnych fajnych technik i narzędzi, opowiadać o tym, co dookoła nas, bo wierzymy, że jeżeli poznamy dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe, które nas otacza, to będziemy po prostu o nie dbali, nie będziemy potrzebowali nakazów, zakazów, ani nikogo, kto nas będzie przy tym pilnował.
1: Celem Światowego Dnia Turystyki jest podkreślenie jej gospodarczego, społecznego, kulturowego i politycznego znaczenia.
4: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
1: W Krakowie trwają przedterminowe wybory na prezydenta miasta. W ich trakcie w jednym z lokali wyborczych mieszkaniec podarł i wyrzucił kartę do głosowania. Policja namierzyła mężczyznę. Grozi mu do 3 lat więzienia. Poza tym incydentem wybory w Krakowie przebiegają spokojnie, zapewnia Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej.
5: Najważniejsza kwestia, jak głosować? Trzeba postawić znak X przy kandydacie, którego się popiera.
1: Wyniki przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa mamy poznać nad ranem. W nocy w regionie będzie bezchmurnie, z temperaturą minimalną od 6 do 9 stopni. Jutro w ciągu dnia dużo słońca, a na termometrach nawet 22 stopnie.
6: Tu Radio Dźwięk.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 27 września, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Niespełna godzina do zamknięcia lokali wyborczych. Kraków wybiera prezydenta. Papież we Francji spotkał się z ofiarami przemocy seksualnej w kościele. Brytyjska policja bada prawdopodobny udział Iranu w udaremnionym zamachu na bazę amerykańskich bombowców. Kraków wybiera prezydenta. Wszystkie komisje wyborcze zaczęły pracę punktualnie o 7:00. Głosowanie przebiega spokojnie, a jego wyniki poznamy być może nad ranem. Dotąd odnotowano dwa incydenty. Do pierwszego doszło w sieci. Internetowy wpis dotyczył szans jednego z kandydatów. Zdarzenie zakwalifikowane jako agitację i zajmuje się nią policja. Drugi to zniszczenie karty wyborczej. Tu działania podejmuje komisja, która wydała dokument, tłumaczy przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie Krzysztof Dyl.
8: Do chwili obecnej, tak jak poprzednio, nie dostaliśmy żadnej informacji o tym, że lokale wyborcze, którakolwiek z obwodowych komisji wyborczych podjęła decyzję o tym, żeby to głosowanie przedłużyć, więc na chwilę obecną to głosowanie zakończy się o godzinie 21:00.
7: W Krakowie uprawnionych do głosowania jest około 600 tysięcy osób. Papież spotkał się z ofiarami przemocy seksualnej we francuskim kościele. Był to jeden z ważniejszych momentów wizyty Leona XIV Lourdes. Maryjne sanktuarium jest drugim etapem jego podróży po Francji, która rozpoczęła się w piątek.
9: To pierwszy raz, kiedy spotkanie papieża z ofiarami przemocy seksualnej w kościele zostało wpisane do oficjalnego programu jego podróży apostolskiej. Leon XIV spotkał się prywatnie z 7 osobami, które padły ofiarą nadużyć ze strony znanych duchownych lub były ofiarami nadużyć w katolickich szkołach. Wcześniej papież modlił się w Lourdes przed zdjęciem płaczącego dziecka, symbolizującym ofiary nadużyć w kościele. Aby uleczyć głębokie rany, niewierności i bolesne zagubienia, do których dochodziło w łonie kościoła, musimy z pokorą stanąć pod oczyszczającym spojrzeniem Pana, apelował w niedzielnej homilii. Wezwał również francuskich biskupów do kontynuowania wysiłków na rzecz zwalczania nadużyć. To właśnie w Lourdes 5 lat temu francuscy biskupi publicznie przeprosili za skandale seksualne. Była to reakcja na publikację prezentację raportu, z którego wynikało, że od 1950 roku około 330 tysięcy osób małoletnich mogło paść ofiarą nadużyć seksualnych ze strony duchownych we Francji. Stefan Folzer, Polskie Radio.
7: Brytyjska policja antyterrorystyczna sprawdza irański trop w sprawie podejrzenia zamachu koło bazy wojskowej RAF Fairford w Anglii. To lotnisko, z którego korzystają amerykańskie bombowce. W jego pobliżu zatrzymano 5 mężczyzn, a mieszkańców okolicznych domów ewakuowano.
10: Irański wątek pojawia się nieprzypadkowo. Z bazy RAF Fairford korzystały amerykańskie samoloty prowadzące operacje przeciwko Iranowi, między innymi B-52 i B-1. Teraz śledczy ustalają, czy to właśnie lotnisko mogło być celem planu i czy zatrzymani mieli jakiekolwiek powiązania z Teheranem. Na żadne z tych pytań nie ma jeszcze potwierdzonej odpowiedzi. W miejscowości Welford, niedaleko bazy, wojskowi saperzy wciąż badają 3 furgonetki. 5 zatrzymanych mężczyzn jest podejrzanych o przygotowywanie ataku terrorystycznego. Najpierw zatrzymano ich za posiadanie materiałów wybuchowych. Wokół samochodów wyznaczono strefę bezpieczeństwa o promieniu prawie 0,5 kilometra. Z pobliskiej wsi ewakuowano kilkaset osób. Na razie mieszkańcy Welford czekają na zakończenie pracy saperów. Większość znalazła miejsce u rodziny lub znajomych. Dla pozostałych otwarto centrum sportowe w sąsiedniej miejscowości. Policja zapowiada, że chce umożliwić im powrót do domów jak najszybciej, ale nie podała jeszcze, kiedy będzie to możliwe. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
7: W Radomiu po raz 11 i pod patronatem Trójki przyznano nagrodę imienia Witolda Gombrowicza. To jedno z najważniejszych w Polsce wyróżnień literackich przyznawanych w Polsce. W tym roku do konkursu, którego kapituła nagradza pierwszą albo drugą książkę napisaną prozą poetycką, zgłoszono 120 książek. Laureatką nagrody została poetka i pisarka, autorka tomu opowiadań Rzeczy robione specjalnie, Emilia Konwerska. Jak co roku jury, obradujące pod przewodnictwem profesora Jerzego Franczaka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, przyznało też dodatkowe wyróżnienie, miesięczną rezydencję literacką w Vence na południu Francji, ostatnim miejscu pobytu wielkiego polskiego pisarza. Otrzymał ją Marcin Oskar Czarnik za powieść 3 dni, 3 noce. O polskiej literaturze, nie tylko tej najnowszej, mówimy w Trójce bez przerwy, a w sobotnie wieczory z autorkami i autorami rozmawia Max Cegielski. Polecamy plik tekstowy. Archiwalne odcinki znaleźć można na naszej stronie internetowej. A to był serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Jutro będzie słonecznie, jedynie na wschodzie i krańcach zachodnich może się chmurzyć. Od 18 do 22 stopni, cieplej na zachodzie, tam 24.
12: Autopromocja.
13: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
14: Puść mnie na całe miasto z całych sił. Wołam, wpuść mnie.

mówię to już któryś raz, w poradnikach mówią, że jak zalegają nam złe emocje, typu gniew, smutek, żal, po prostu, rozumiecie, to warto to wykrzyczeć. I nikt nie ma śmiałości tego robić w domu, bo sąsiedzi nie mają tego śmiałości robić w innych okolicznościach, bo ciągle się gapi. Ale jak jesteśmy tutaj razem, to możemy upuścić trochę tego, co nam się nagromadziło. Proponuję zrobić to wspólnie i wtedy możemy się ukryć jakby przy sobie, nawzajem. I wypuścić ten...

0: Jest 21. Mieszkańcy Krakowa wybierali dziś nowego prezydenta miasta. Lokale wyborcze właśnie się zamykają. Za chwilę powinniśmy poznać pierwsze sondaże. Tłumy kibiców witały w Polsce naszych siatkarzy. Biało-czerwoni obronili tytuł mistrzów Europy. Nauka poprzez zabawę w szczyrku. Chętni wzięli udział w teście z wiedzy o Unii Europejskiej i jej funduszach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Właśnie teraz w Krakowie powinny zamykać się lokale wyborcze. Mieszkańcy stolicy województwa małopolskiego wybierali nowego prezydenta miasta w przedterminowych wyborach po odwołaniu dotychczasowego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. O urząd prezydenta ubiegało się 7 kandydatów. Według szacunków przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej Krzysztofa Dyla, około godziny 22 protokoły z komisji obwodowych zaczną spływać do Miejskiej Komisji Wyborczej, a ostateczne wyniki wyborów zostaną ogłoszone między godziną 3 a 4 rano. Wyniki zostaną wywieszone na drzwiach krakowskiego magistratu. Tymczasem pojawiły się pierwsze sondażowe wyniki Ipsos. Wynika z nich, że Kraków czeka druga tura wyborów. Żaden z kandydatów nie zdobył poparcia na poziomie co najmniej 50%.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Brawa, okrzyki i biało-czerwone flagi. Tak kibice powitali na warszawskim lotnisku siatkarzy, którzy obronili tytuł mistrzów Europy. Z fanami czekającymi na zawodników rozmawiał Jan Oleński.
2: Cudowni, kochani, kibicujemy im od wielu, wielu lat. My całą rodziną zawsze zasiadamy przed telewizorami albo jesteśmy na trybunach. Jesteśmy dumni z tego, że mamy takich siatkarzy.
3: Jest super, tylko musimy zdobyć autograf.
4: Dla mnie to jest sport narodowy. Siatkówka. Sukcesy. Co roku przywozimy jakiś medal z jakiejś imprezy. No i z córką, z żoną kibicujemy.
5: Zawsze w nich wierzyliśmy i wierzymy i będziemy wierzyć. Są naszymi faworytami.
6: Trzymamy kciuki.
0: W sobotnim finale w Mediolanie Polacy pokonali Francuzów 3-1. Zwycięstwo zapewniło im też udział w Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Test z Unii Europejskiej można było rozwiązać w szczyrku. Uczestnicy musieli wiedzieć, co to są fundusze europejskie, co w szczyrku wypiękniało dzięki nim, albo kiedy Polska weszła do Unii. Zabawa to dobry sposób na przekazywanie wiedzy, mówi Krystyna Skrabek z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.
7: Celem naszych gier terenowych jest pokazanie mieszkańcom województwa śląskiego, jakie projekty są realizowane z funduszy europejskich. Uświadamianie, że właśnie te miejsca, o których często nie mają pojęcia, korzystają z nich, ale nie wiedzą, że one powstały właśnie, czy zostały wyremontowane dzięki wsparciu z funduszy europejskich.
0: W tym roku w województwie śląskim zorganizowano 4 takie gry. Wcześniej w Żorach, Bytomiu i Żarkach. Studencie, sprawdźcie swoje ubezpieczenie, przypomina przed nowym rokiem akademickim Narodowy Fundusz Zdrowia. Ci, którzy podejmowali wakacyjną pracę, często zapominają o obowiązku ponownego zgłoszenia się do ubezpieczenia zdrowotnego po zakończeniu zatrudnienia. Do 26 roku życia studenta może zgłosić do ubezpieczenia rodzic, opiekun, dziadkowie albo współmałżonek. Zgłoszenia może dokonać też uczelnia, mówi Julia Umywalnik ze Śląskiego Oddziału NFZ-u.
8: W tym drugim przypadku wystarczy złożyć odpowiedni wniosek w dziekanacie. Status ubezpieczenia możesz sprawdzić poprzez internetowe konto pacjenta lub w aplikacji Moje IKP. Warto zrobić to już teraz, żeby uniknąć niepotrzebnych formalności przed wizytą u lekarza lub serią badań.
0: W przeciwieństwie do rodziny, uczelnia może zgłosić do ubezpieczenia bez ograniczeń wiekowych. A my na koniec jeszcze raz zaglądamy do Krakowa, gdzie dziś odbyły się przedterminowe wybory na prezydenta miasta. Ze wstępnych sondaży Ipsos dla Telewizji Polskiej, TVN i Polsatu wynika, że mieszkańcy po raz drugi wybiorą się do urn, bo będzie druga tura. Żaden z kandydatów nie otrzymał poparcia na poziomie co najmniej 50%. W drugiej turze zmierzą się ze sobą Łukasz Gibała, który według sondaży Ipsos otrzymał 36,6% poparcia, oraz Monika Piątkowska z wynikiem 24,4%. Do tego tematu będziemy jeszcze wracać po 22. A w nocy w regionie będzie bezchmurnie z temperaturą minimalną od 6 do 9 stopni. Jutro w ciągu dnia dużo słońca, a na termometrach nawet 22 stopnie.
9: Tu Radio Dźwięk.
10: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 27 września, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Nad ranem wyniki wyborów na prezydenta Krakowa, sondażowe już za chwilę. Donald Trump odrzucił irańską propozycję rozejmu, ale zapowiada kolejne rozmowy. Polscy siatkarze szykują się do jutrzejszego meczu ze Szwecją, o tym za chwilę w sporcie. Wszystkie Kraków wybierał prezydenta. Wszystkie komisje wyborcze zaczęły pracę punktualnie o 7:00, właśnie zamknęły lokale. I znamy już wyniki sondażowe głosowania pod Wawelem. Zwyciężył kandydat niezależny Łukasz Gibała, który zdobył 36,6% głosów. Druga jest Monika Piątkowska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u, otrzymała 24,4% głosów i to oni zmierzą się w drugiej turze. Jeśli te wyniki oczywiście się potwierdzą, głosowanie przebiegało spokojnie, a pełne wyniki powinny być znane nad ranem, mówi Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie.
9: Żadna z komisji obwodowych nie podjęła decyzji o przerwaniu, przedłużeniu albo odroczeniu do dnia następnego czasu głosowania. Nie mamy żadnych informacji o jakichś incydentach, naruszeniach prawa. Nie dotarło nic takiego do komisji wyborczej.
10: Uprawnionych do głosowania było około 600 tysięcy osób, a obwodowych komisji wyborczych było 450. Niektórzy przyszli głosować już wcześnie rano.
11: Ja zwykle, jak idę gdzieś na wycieczkę, to przychodzę bardzo wcześnie albo bardzo późno.
12: Muszę dzisiaj rano albo wcale.
13: Czy głos już oddany?
14: Już oddany.
15: No żeby później nie być rozczarowany.
16: Ważne, żeby oddać ważny głos.
17: Każe wybory, co są, to ja idę w każdym razie.
18: Prawo i przywilej. Uważam, że powinniśmy z tego korzystać, bo to jest demokracja.
10: O, do 18:00 wiadomo, że odnotowano dwa incydenty, zniszczenie karty wyborczej i agitację w internecie. Wpis dotyczył szans jednego z kandydatów. Donald Trump zapowiedział, że spodziewa się w tym tygodniu kolejnych rozmów z Iranem. Wczoraj prezydent USA odrzucił propozycję Teheranu zawarcia w ciągu 7 dni rozejmu. Jak powiedział w wywiadzie dla portalu Axios, to nie jest umowa, która ja chcę zawrzeć, to umowa, na którą zgodzilibyśmy się może rok temu. Donald Trump przyznał jednocześnie, że rozważa też powrót do bombardowania Iranu. Według portalu Katar i bliskowschodni mediatorzy próbują wskrzesić rozmowy, choć stanowiska obu stron wciąż są dalekie od siebie. Do kolejnych negocjacji mogłoby dojść już w poniedziałek. W wywiadzie dla telewizji NBC szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi stwierdził, że Teheran jest gotowy do negocjacji. Krakowska Straż Pożarna opanowała pożar hali ze środkami łatwopalnymi w Nowej Hucie. Trwa dogaszanie pogorzeliska i oddymianie budynku. Strażakom udało się ochronić przed ogniem sąsiednie zabudowania. W pożarze nikt nie ucierpiał. Ogień pojawił się w hali w okolicy ulicy Ciepłowniczej około 13:00. Na miejscu działa policja, która przeprowadzi oględziny i będzie ustalać przyczynę pożaru. Północno-wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych od Virginii po Maine walczy z powodziami i silnym wiatrem. Z kolei mieszkańcy Hawajów już trzeci raz w tym roku mierzą się z atakiem huraganu. Anomalie pogodowe dają się we znaki za oceanem w sumie kilkunastu milionom ludzi.
19: Nad wybrzeże od stanu Delaware aż po Massachusetts nasuwały się strefy intensywnych opadów deszczu. W ciągu ostatnich 24 godzin w niektórych rejonach stanu New Jersey oraz południowo-wschodniej części Nowej Anglii spadło do 8 cm deszczu, a miejscami nawet więcej. Na obszarach przybrzeżnych od wybrzeży Virginii aż po Long Island w stanie Nowy Jork występują podtopienia. Do poniedziałku obowiązują ostrzeżenia przed powodzią przybrzeżną oraz silnymi podmuchami wiatru dochodzącymi do 100 km na godzinę. Władze apelują, aby zrezygnować z podróży i pozostać w domach. Ten weekend około miliona mieszkańców Hawajów pozostaje w stanie gotowości, podczas gdy huragan Nolo powoli zbliża się do wysp, niosąc ze sobą ulewne deszcze i silny wiatr. Na niektóre obszary Big Island może spaść nawet około 40 cm deszczu, mimo że główne oko huraganu minie ląd. Cyklon Nolo przemieszczał się bardzo powoli na południe od wyspy Big Island, a prędkość towarzyszącego mu wiatru sięgnęła w porywach do 150 km na godzinę. Synoptycy ostrzegali jednak, że zewnętrzne pasma burzy mogą spowodować zagrażające życiu powodzi osuwiska. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Bachowski.
10: Klimat. Jakość powietrza jest przeważnie dobra. Prawie 1/3 prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Można normalnie korzystać z urządzeń elektrycznych. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: Czas na sport w studiu Norbert Michalak i oczywiście o piłkarzach, którzy zmierzą się ze Szwecją.
20: Tak, to nie będzie łatwe spotkanie w Lidze Narodów. Jutro w Solnej pod Sztokholmek zagrają z reprezentacją Szwecji. Na inaugurację Szwedzi pokonali Rumunów 2-1, a Polacy bezbramkowo zremisowali w Warszawie z Bośnią i Hercegowiną. Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban jest już myślami przy spotkaniu ze Szwecją, ale przyznaje, że wciąż nie może przeboleć straty punktów w starciu z Bośniakami.
13: Myśmy zmierzali do bramki przeciwnika. Staraliśmy się przynajmniej różnymi drogami. Nie znaleźliśmy tej konkretnej drogi, która by prowadziła do 7-metrowej bramki. W tym kierunku idziemy. Szukamy przyczyn. Spróbowaliśmy rozwiązać tą sytuację w przerwie, żeby ta druga połowa była inna. To są po prostu mecze.
20: Mecz Szwecja-Polska jutro o 20:45. Siatkarze reprezentacji Polski, mistrzowie Europy, wrócili do kraju. Na lotnisku w Warszawie witał ich tłum kibiców. Zadowolenia po powrocie do domu nie ukrywał libero Jakub Popiwczak.
14: Na pewno jest radość, jest spełnienie, jest poczucie świetnie zrealizowanego celu, natomiast też z drugiej strony gdzieś chwila na reset, bo te ostatnie 3 tygodnie były intensywne pod względem fizycznym, pod względem psychicznym, bez rodziny, z daleka od tych najbliższych, od tych najważniejszych ludzi, także teraz powrót do nich i po prostu oddanie się tym obowiązkom rodzinnym, bo za tym niesamowicie tęsknię.
20: W finale Polacy pokonali Francuzów, a w walce o brąz Finlandia wygrała ze Słowenią. Koszykarze Legii Warszawa z pierwszym trofeum w nowym sezonie wywalczyli Superpuchar Polski. W finale turnieju rozgrywanego w Sosnowcu Legia pokonała Zastal Zielona Góra 110-96. To pierwszy Superpuchar Polski w dorobku Legii. W Ekstralidze hokeja na lodzie rozegrano mecze 5. kolejki. Emocji nie brakowało, szczególnie w Nowym Targu, gdzie padło aż 11 goli. Podhale przegrało z Zagłębiem Sosnowiec 2-9. Obrońcy mistrzowskiego tytułu z GKS-u Tychy na wyjeździe pokonali JKH Jastrzębie 4-1. W innych spotkaniach Polonia Bytom wygrała z Krakowią 7-3, Energa Toruń zwyciężyła Sokoła Sanok 2-1, a Unia Oświęcim po dogrywce pokonała 5-4 GKS Katowice.
10: Jutro sporo słońca, więcej chmur jedynie na północy. Rano na wschodzie i południu lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Termometry pokażą 17 stopni na północnym wschodzie, 21 w centrum, do 24 na zachodzie.
16: Trójka. Tu Radio Dźwięk.
21: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Jest 21. Mieszkańcy Krakowa wybierali dziś nowego prezydenta miasta. Lokale wyborcze właśnie się zamykają. Za chwilę powinniśmy poznać pierwsze sondaże. Tłumy kibiców witały w Polsce naszych siatkarzy. Biało-czerwoni obronili tytuł mistrzów Europy. Nauka poprzez zabawę w szczyrku. Chętni wzięli udział w teście z wiedzy o Unii Europejskiej i jej funduszach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Właśnie teraz w Krakowie powinny zamykać się lokale wyborcze. Mieszkańcy stolicy województwa małopolskiego wybierali nowego prezydenta miasta w przedterminowych wyborach po odwołaniu dotychczasowego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. O urząd prezydenta ubiegało się 7 kandydatów. Według szacunków przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej Krzysztofa Dyla, około godziny 22 protokoły z komisji obwodowych zaczną spływać do Miejskiej Komisji Wyborczej, a ostateczne wyniki wyborów zostaną ogłoszone między godziną 3 a 4 rano. Wyniki zostaną wywieszone na drzwiach Krakowa. Były się pierwsze wyniki i nika z nich czeka druga tura wyborów. Żaden z kandydatów nie zdobył po najmniej 50%.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Brawa, okrzyki i flagi. Tak i na warsztkarze, którzy obronili tytuł mistrzów Europy. Z fanami czekającymi na zawodników rozmawiał Jan Oleński.
2: Kochani, kibicujemy im od wielu, wielu lat. My całą rodziną zawsze zasiadamy przed telewizorami albo jesteśmy na trybunach. Jesteśmy dumni z tego, że mamy takich siatkarzy.
3: Jest super, tylko musimy zdobyć autograf.
4: Dla mnie to jest sport narodowy. Siatkówka. Sukcesy. Co roku przywozimy jakiś medal z jakiejś imprezy. No i z córką, z żoną kibicujemy.
5: Zawsze w nich wierzyliśmy i wierzymy i będziemy wierzyć. Są naszymi faworytami.
6: Trzymamy kciuki.
0: W sobotnim finale w Mediolanie Polacy pokonali Francuzów 3-1. Zwycięstwo zapewniło im też udział w Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Test

0: Unii Europejskiej można było rozwiązać w Szczyrku. Uczestnicy musieli wiedzieć, co to są fundusze europejskie, co w Szczyrku wypiękniało dzięki nim, albo kiedy Polska weszła do Unii. Zabawa to dobry sposób na przekazywanie wiedzy, mówi Krystyna Skrabek z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.
1: Celem naszych gier terenowych jest pokazanie mieszkańcom województwa śląskiego, jakie projekty są realizowane z funduszy europejskich. Uświadamianie, że właśnie te miejsca, o których często nie mają pojęcia, korzystają z nich, ale nie wiedzą, że one powstały właśnie czy zostały wyremontowane dzięki wsparciu z funduszy europejskich.
0: W tym roku w województwie śląskim zorganizowano 4 takie gry. Wcześniej w Żorach, Bytomiu i Żarkach. Studencie, sprawdź swoje ubezpieczenie, przypomina przed nowym rokiem akademickim Narodowy Fundusz Zdrowia. Ci, którzy podejmowali wakacyjną pracę, często zapominają o obowiązku ponownego zgłoszenia się do ubezpieczenia zdrowotnego po zakończeniu zatrudnienia. Do 26 roku życia studenta może zgłosić do ubezpieczenia rodzic, opiekun, dziadkowie albo współmałżonek. Zgłoszenia może dokonać też uczelnia, mówi Julia Umywalnik ze Śląskiego Oddziału NFZ-u.
2: W tym drugim przypadku wystarczy złożyć odpowiedź w dziekanacie. Status ubezpieczenia możesz sprawdzić poprzez internetowe konto pacjenta lub w aplikacji Moje IKP. Warto zrobić to już teraz, żeby uniknąć niepotrzebnych formalności przed wizytą u lekarza lub serią badań.
0: W przeciwieństwie do rodziny, uczelnia może zgłosić do ubezpieczenia bez ograniczeń wiekowych. Koniec jeszcze raz zaglądamy do Krakowa, gdzie dziś odbyły się przedterminowe wybory na prezydenta miasta. Ze wstępnych sondaży Ipsos dla Telewizji Polskiej, TVN i Polsatu wynika, że mieszkańcy po raz drugi wybiorą się do urn, bo będzie druga tura. Żaden z kandydatów nie otrzymał poparcia na poziomie co najmniej 50%. W drugiej turze zmierzą się ze sobą Łukasz Gibała, który według sondaży Ipsos otrzymał 36,6% poparcia, oraz Monika Piątkowska z wynikiem 24,4%. Do tego tematu będziemy jeszcze wracać po 22. A w nocy w regionie będzie bezchmurnie z temperaturą minimalną od 6 do 9 stopni. Jutro w ciągu dnia dużo słońca, a na termometrach nawet 22 stopnie.
3: Tu Radio Dźwięk.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 27 września, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska będą w drugiej turze walczyć o fotel prezydenta Krakowa. Dwie osoby w szpitalu po tym, jak na Mazowszu spłoszony koń staranował ludzi. Prezydent serwuje, by ubiegać się o stanowisko premiera.
5: No w ulicy Królewskiej, to siedziba Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, nadal jest tłoczno. Po 21 przy wybuchem radości Gibała powiedział, że laurę głosy. 6.45 będzie rozdawać mieszkańcom Krakowa na Rondzie Mogilskim obwarzanki i kawę.
6: Z wyborcami właśnie na ulicach przekonywać wyborców Prawa i Sprawiedliwości, Nowej Lewicy, Partii Razem i pozostałych. Jednocześnie deklaruję, że jeśli ja wygram wybory za 2-4, się chętnie spotkam kontrkandydatów, którzy odpali w pierwszej turze.
5: Drugie miejsce zajęła senator Monika Piątkowska, popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL. Na nią według badań Exit Poll zagłosowało prawie 25% głosujących.
7: Bardzo wam wszystkim serdecznie dziękuję, kochani, mamy to. Druga tura, idziemy, walczymy dalej. Walczymy o dobry, spokojny, prawdziwy Kraków.
5: Zerkamy jeszcze na dalsze pozycje. Na trzecim miejscu według badań Exit Poll Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości, liczącym prawie 20%. Czwarte miejsce zajmuje Aleksandra Owca z Razem 8% głosów. Piąte poseł Daria Gosek-Popiołek z Lewicy 6%. Szósty Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej. Na ostatnim miejscu Sławomir. Frekwencja wynosiła niespełna 42%.
4: Paweł Pawlice, dziękujemy za relację. Niemcy miały poważny przekaz dla Rosji. Tak szef dyplomacji Radosław Sikorski mówi o rozmowie swojego niemieckiego odpowiednika Johanna Wadepula z MSZ-u, Siergiejem Ławrowem, minister spraw zagranicznych, w wywiadzie dla telewizji ARD, że nadszedł czas na rozmowę z Rosją. A wicepremier Radosław Sikorski mówi, że Berlin miał zagrozić Moskwie konsekwencjami incydentów.
8: Minister spraw zagranicznych Niemiec już rozpomnie zadzwonił, zdał relację. No i proszę zobaczyć, w jak pogardliwy i brud został szwawa. Z tego co wiem, Niemcy miały bardzo przekaz do Rosji, że mianowicie takie ataki na lotnisku są nie do przyjęcia i że powtórzą, to będą...
4: Szefowie MSZ-u Rosji i Niemiec spotkali się w kuluarach sesji ONZ w Nowym Jorku. Relacje niemiecko-rosyjskie były zamrożone od czasu inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku. Pogorszył je sierpniowy incydent na lotnisku w Lipsku. Spłoszony koń staranował ludzi na Mazowszu. Stało się regionalnego święta hodowców koni w miejscu. Poszkodowane zostało dziecko.
9: Z policjantów wynika, że stojący koń, który był

0: zdjęte dobryczki. Nagle spłoszył się ich grupę. W wyniku osoby zostały poszkodowane. Dwie trafiły do szpitala.
1: Nieletni w rzeźbie, wypasowieccy policjanci. Aleksander Vučić zrezygnował, co pozwala mu ubiegających się w wyborach parlamentarnych o urząd premiera. Serbska Partia Postępowa, partia, którą współzałożył i przez wiele lat jej przewodził, ogłosiła wcześniej, że jest jej kandydat w wyborach zaplanowanych na 25 października. Aleksander Vučić od 2007 przez dwie kadencje. Po jego decyzji Serbie czekają też przedterminowe wybory prezydenckie. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio2.pl.
1: Co? Więcej chmur jedynie na północy. Rano na wschodzie i południu lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Termometry pokażą 17 stopni na północnym wschodzie, 21 w centrum, do 24 na zachodzie.
3: Ogłoszenie
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Nie w garści zeszty róg. Zaciśnij pięść w każdy ruch.

pyta się mnie ekspert internetowy: a ty co zrobisz, jeśli twój syn, jeśli twoja córka okażą się tacy jak oni? To co ty zrobisz?

Ja mówię, zrobię im obiad, podam im deser, powiem im, by dokończyli czytać książki, pouczyli się trochę.

a ty dalej swoje. Idioto, to otchłań. Oni nie są równi normalnym ludziom.

o to, co ty teraz zrobisz. Jeśli twoja córka, jeśli twój syn oznajmią ci, siedząc przy stole, że są tacy jak oni.

Będę życzył ci dobranoc. Będę życzył ci wspaniałych snów. O niegroźnej utopii.

0: Jest 21. Mieszkańcy Krakowa wybierali dziś nowego prezydenta miasta. Lokale wyborcze właśnie się zamykają. Za chwilę powinniśmy poznać pierwsze sondaże. Tłumy kibiców witały w Polsce naszych siatkarzy. Biało-czerwoni obronili tytuł mistrzów Europy. Nauka poprzez zabawę w szczyrku. Chętni wzięli udział w teście z wiedzy o Unii Europejskiej i jej funduszach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Właśnie teraz w Krakowie powinny zamykać się lokale wyborcze. Mieszkańcy stolicy województwa małopolskiego wybierali nowego prezydenta miasta w przedterminowych wyborach po odwołaniu dotychczasowego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. O urząd prezydenta ubiegało się 7 kandydatów. Według szacunków przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej Krzysztofa Dyla, około godziny 22 protokoły z komisji obwodowych zaczną spływać do Miejskiej Komisji Wyborczej, a ostateczne wyniki wyborów zostaną ogłoszone między godziną 3 a 4 rano. Wyniki zostaną wywieszone na drzwiach krakowskiego magistratu. Tymczasem pojawiły się pierwsze sondażowe wyniki Ipsos. Wynika z nich, że Kraków czeka druga tura wyborów. Żaden z kandydatów nie zdobył poparcia na poziomie co najmniej 50%.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Brawa, okrzyki i biało-czerwone flagi. Tak kibice powitali na warszawskim lotnisku siatkarzy, którzy obronili tytuł mistrzów Europy. Z fanami czekającymi na zawodników rozmawiał Jan Olęcki.
2: Są cudowni, kochani. Kibicujemy im od wielu, wielu lat. Całą rodziną zawsze zasiadamy przed telewizorami albo jesteśmy na trybunach. Jesteśmy dumni z tego, że mamy takich siatkarzy.
3: Jest super, tylko musimy zdobyć autograf.
4: Dla mnie to jest sport narodowy. Siatkówka. Sukcesy. Co roku przywozimy jakiś medal z jakiejś imprezy. No i z córką, z żoną kibicujemy.
5: Zawsze w nich wierzyliśmy i wierzymy i będziemy wierzyć. Są naszymi faworytami.
6: Trzymamy kciuki.
0: W sobotnim finale w Mediolanie Polacy pokonali Francuzów 3-1. Zwycięstwo zapewniło im też udział w Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Test z Unii Europejskiej można było rozwiązać w szczyrku. Uczestnicy musieli wiedzieć, co to są fundusze europejskie, co w szczyrku wypiękniało dzięki nim, albo kiedy Polska weszła do Unii. Zabawa to dobry sposób na przekazywanie wiedzy, mówi Krystyna Skrabek z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.
7: Celem naszych gier terenowych jest pokazanie mieszkańcom województwa śląskiego, jakie projekty są realizowane z funduszy europejskich. Uświadamianie, że właśnie te miejsca, o których często nie mają pojęcia, korzystają z nich, ale nie wiedzą, że one powstały właśnie, czy zostały wyremontowane dzięki wsparciu z funduszy europejskich.
0: W tym roku w województwie śląskim zorganizowano 4 takie gry. Wcześniej w Żorach, Bytomiu i Żarkach. Studencie, sprawdźcie swoje ubezpieczenie, przypomina przed nowym rokiem akademickim Narodowy Fundusz Zdrowia. Ci, którzy podejmowali wakacyjną pracę, często zapominają o obowiązku ponownego zgłoszenia się do ubezpieczenia zdrowotnego po zakończeniu zatrudnienia. Do 26 roku życia studenta może zgłosić do ubezpieczenia rodzic, opiekun, dziadkowie albo współmałżonek. Zgłoszenia może dokonać też uczelnia, mówi Julia Umywalnik ze Śląskiego Oddziału NFZ-u.
8: W tym drugim przypadku wystarczy złożyć odpowiedni wniosek w dziekanacie. Status ubezpieczenia możesz sprawdzić poprzez internetowe konto pacjenta lub w aplikacji Moje IKP. Warto zrobić to już teraz, żeby uniknąć niepotrzebnych formalności przed wizytą u lekarza lub serią badań.
0: W przeciwieństwie do rodziny, uczelnia może zgłosić do ubezpieczenia bez ograniczeń wiekowych. A my na koniec jeszcze raz zaglądamy do Krakowa, gdzie dziś odbyły się przedterminowe wybory na prezydenta miasta. Ze wstępnych sondaży Ipsos dla Telewizji Polskiej, TVN i Polsatu wynika, że mieszkańcy po raz drugi wybiorą się do urn, bo będzie druga tura. Żaden z kandydatów nie otrzymał poparcia na poziomie co najmniej 50%. W drugiej turze zmierzą się ze sobą Łukasz Gibała, który według sondaży Ipsos otrzymał 36,6% poparcia, oraz Monika Piątkowska z wynikiem 24,4%. Do tego tematu będziemy jeszcze wracać po 22. A w nocy w regionie będzie bezchmurnie z temperaturą minimalną od 6 do 9 stopni. Jutro w ciągu dnia dużo słońca, a na termometrach nawet 22 stopnie.
9: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
10: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 27 września, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska będą dalej walczyć o fotel prezydenta Krakowa. Ofiary i ranni po ataku rosyjskich dronów na bazar w Kijowie. Siatkarscy mistrzowie Europy wrócili do kraju. Za chwilę o gorącym powitaniu. 11 października druga tura wyborów na prezydenta Krakowa. Zmierzał się w niej Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Według sondażowych wyników kandydat niezależny otrzymał 36,6% głosów. Kandydatka popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL 24,4%. Wyniki głosowania pod Wawelem mają być znane nad ranem. Po ogłoszeniu wyników Exit Poll Łukasz Gibała mówił, że zwyciężył Kraków dla mieszkańców, a nie dla partii politycznych.
11: Musimy zrobić wszystko, żeby przywrócić nadzieję i normalność, żeby posprzątać bałagan, żeby zakończyć w Krakowie epidemię kolesiostwa, partyjniactwa i nepotyzmu, żeby nie było równych i równiejszych. I musimy zrobić wszystko, żeby jak najdalej od Krakowa odsunąć tę niszczącą polskie społeczeństwo i polskie rodziny polaryzację. Chodźcie razem ze mną. Wspólnie wygrajmy Kraków dla mieszkańców!
10: Monika Piątkowska podziękowała wyborcom za wsparcie i przyznała, że najbliższe dwa tygodnie mogą być czasem brutalnej walki politycznej.
12: Kampania była i jest i pewnie będzie jeszcze trudna, pełna hejtu i brutalności w niektórych momentach. Wiemy, jak było. Ale dzięki temu, że czułam od was życzliwość, ciepło, idziemy dalej i jestem przekonana, że te dwa tygodnie będą czasem bardzo dobrych, życzliwych rozmów.
10: Krakowianie głosowali w przedterminowych wyborach po tym, jak w majowym referendum odwołany został Aleksander Miszalski. Śmiertelny wypadek motocyklisty na warszawskich Bielanach. Mężczyzna zderzył się z dwoma autami. Wstępne ustalenia policji mówią o czołowym zderzeniu i uderzeniu w drugi samochód.
13: Kierujący motocyklem Suzuki podczas wykonywania manewru wyprzedzania w miejscu dozwolonym zderzył się czołowo z prawidłowo jadącym z naprzeciwka pojazdem Cupra, a następnie odbił się od pojazdu Ford. Kierujący pojazdami byli trzeźwi. W wyniku tego zdarzenia kierujący motocyklem niestety zmarł na miejscu.
10: Mówi podkomisarz Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej. Policja pod nadzorem prokuratora ustala dokładny przebieg wypadku. Rosyjskie drony zaatakowały bazar na przedmieściach Kijowa. Zginęły dwie osoby, kolejne trzy zostały ranne, informuje lokalna administracja wojskowa. Rosjanie intensywnie atakowali dziś ukraińską stolicę. Prezydent Wołodymyr Zełenski wcześniej informował, że drony uderzyły m.in. w dwa przedszkola i dwie szkoły, magazyny i obiekty telekomunikacyjne. Uszkodzona miała też zostać rezydencja ambasadora Arabii Saudyjskiej. Tłumy kibiców witały siatkarskich mistrzów Europy na lotnisku Chopina w Warszawie. W walce o złoty medal biało-czerwoni pokonali Francuzów 3-1 i zapewnili sobie udział w Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku.
14: Gdy siatkarze wyszli do hali przylotów, rozległy się brawa i okrzyki radości. Były biało-czerwone flagi, autografy i przybijanie piątek. Kibice chcieli osobiście podziękować drużynie za złoto.
15: Dziękujemy za to, co robią. Jesteśmy mega dumni. Świetnie reprezentują Polskę tak naprawdę
16: mamy
15: na całym świecie.
16: Mamy za kogo trzymać kciuki teraz.
17: Jesteśmy szczęśliwi, że mamy taką drużynę i wspaniałego trenera i zasługują na to, żeby ich przywitać w Polsce.
14: Polacy obronili tytuł. Kapitan drużyny Aleksander Śliwka mówi jednak, że drużyna nie zamierza zwalniać.
18: Kwalifikacja olimpijska została przez nas wywalczona, ale nie będziemy spuszczać nogi z gazu. Chcemy w każdym turnieju, w każdym meczu odnosić zwycięstwo.
14: Siatkarze jutro rozjadą się do domów i klubów. Jan Olęcki, Polskie Radio.
10: Przy okazji jeszcze jedna informacja sportowa. Brandon McNulty został mistrzem świata w kolarstwie szosowym w wyścigu ze startu wspólnego. Na trasie w Montrealu, liczącej ponad 270 kilometrów, Amerykanin samotnie uciekał ostatnie 38 kilometrów. Drugi na mecie był Australijczyk Michael Matthews, a trzeci Holender Matthew van der Poel. Michał Kwiatkowski był 50. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: Jutro sporo słońca, więcej chmur jedynie na północy. Rano na wschodzie i południu lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Termometry pokażą 17 stopni na północnym wschodzie, 21 w centrum do 24 na zachodzie.
19: Autopromocja.
20: Tu Radio Dźwięk. Bye.
16: it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip, unzip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump, unlock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start, format it.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Poszło! Ej, Marysia, to jest wiadomość dla ciebie. Ja cię kocham, podmono. Brak mi słów, człowieku, ja ci powiem.
2: Kto kojarzy, niech pomaga, oczywiście.

0: Jest 21. Mieszkańcy Krakowa wybierali dziś nowego prezydenta miasta. Lokale wyborcze właśnie się zamykają. Za chwilę powinniśmy poznać pierwsze sondaże. Tłumy kibiców witały w Polsce naszych siatkarzy. Biało-czerwoni obronili tytuł mistrzów Europy. Nauka poprzez zabawę w szczyrku. Chętni wzięli udział w teście z wiedzy o Unii Europejskiej i jej funduszach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Właśnie teraz w Krakowie powinny zamykać się lokale wyborcze. Mieszkańcy stolicy województwa małopolskiego wybierali nowego prezydenta miasta w przedterminowych wyborach po odwołaniu dotychczasowego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. O urząd prezydenta ubiegało się 7 kandydatów. Według szacunków przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej Krzysztofa Dyla, około godziny 22 protokoły z komisji obwodowych zaczną spływać do Miejskiej Komisji Wyborczej, a ostateczne wyniki wyborów zostaną ogłoszone między godziną 3 a 4 rano. Wyniki zostaną wywieszone na drzwiach krakowskiego magistratu. Tymczasem pojawiły się pierwsze sondażowe wyniki Ipsos. Wynika z nich, że Kraków czeka druga tura.

0: wyborów żaden z kandydatów nie zdobył poparcia na poziomie co najmniej 50%.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Brawa, okrzyki i biało-czerwone flagi. Tak kibice powitali na warszawskim lotnisku siatkarzy, którzy obronili tytuł Mistrzów Europy. Z fanami czekającymi na zawodników rozmawiał Jan Oleński.
2: Są cudowni, kochani. Kibicujemy im od wielu, wielu lat. Całą rodziną zawsze zasiadamy przed telewizorami albo jesteśmy na trybunach. Jesteśmy dumni z tego, że mamy takich siatkarzy.
3: Jest super, tylko musimy zdobyć autograf.
4: Dla mnie to jest sport narodowy. Siatkówka. Sukcesy. Co roku przywozimy jakiś medal z jakiejś imprezy. No i z córką, z żoną kibicujemy.
5: Zawsze w nich wierzyliśmy i wierzymy i będziemy wierzyć. Są naszymi faworytami.
6: Trzymamy kciuki.
0: W sobotnim finale w Mediolanie Polacy pokonali Francuzów 3-1. Zwycięstwo zapewniło im też udział w Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Test z Unii Europejskiej można było rozwiązać w Szczyrku. Uczestnicy musieli wiedzieć, co to są fundusze europejskie, co w Szczyrku wypiękniało dzięki nim, albo kiedy Polska weszła do Unii. Zabawa to dobry sposób na przekazywanie wiedzy, mówi Krystyna Skrabek z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.
7: Celem naszych gier terenowych jest pokazanie mieszkańcom województwa śląskiego, jakie projekty są realizowane z funduszy europejskich. Uświadamianie, że właśnie te miejsca, o których często nie mają pojęcia, korzystają z nich, ale nie wiedzą, że one powstały właśnie, czy zostały wyremontowane dzięki wsparciu z funduszy europejskich.
0: W tym roku w województwie śląskim zorganizowano 4 takie gry. Wcześniej w Żorach, Bytomiu i Żarkach. Studencie, sprawdźcie swoje ubezpieczenie, przypomina przed nowym rokiem akademickim Narodowy Fundusz Zdrowia. Ci, którzy podejmowali wakacyjną pracę, często zapominają o obowiązku ponownego zgłoszenia się do ubezpieczenia zdrowotnego po zakończeniu zatrudnienia. Do 26 roku życia studenta może zgłosić do ubezpieczenia rodzic, opiekun, dziadkowie albo współmałżonek. Zgłoszenia może dokonać też uczelnia, mówi Julia Umywalnik ze Śląskiego Oddziału NFZ-u.
8: W tym drugim przypadku wystarczy złożyć odpowiedni wniosek w dziekanacie. Status ubezpieczenia możesz sprawdzić poprzez internetowe konto pacjenta lub w aplikacji Moje IKP. Warto zrobić to już teraz, żeby uniknąć niepotrzebnych formalności przed wizytą u lekarza lub serią badań.
0: W przeciwieństwie do rodziny, uczelnia może zgłosić do ubezpieczenia bez ograniczeń wiekowych. A my na koniec jeszcze raz zaglądamy do Krakowa, gdzie dziś odbyły się przedterminowe wybory na prezydenta miasta. Ze wstępnych sondaży Ipsos dla Telewizji Polskiej, TVN i Polsatu wynika, że mieszkańcy po raz drugi wybiorą się do urn, bo będzie druga tura. Żaden z kandydatów nie otrzymał poparcia na poziomie co najmniej 50%. W drugiej turze zmierzą się ze sobą Łukasz Gibała, który według sondaży Ipsos otrzymał 36,6% poparcia, oraz Monika Piątkowska z wynikiem 24,4%. Do tego tematu będziemy jeszcze wracać po 22. A w nocy w regionie będzie bezchmurnie z temperaturą minimalną od 6 do 9 stopni. Jutro w ciągu dnia dużo słońca, a na termometrach nawet 22 stopnie.
9: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Patryk Lachowski, dobry wieczór. Zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska w drugiej turze wyborów na prezydenta Krakowa, wynika z sondażu Leitpol dla Ipsos. Według jego danych zdobyli kolejno 36,1 oraz 28,1% głosów. Oficjalne wyniki poznamy prawdopodobnie nad ranem, a druga tura wyborów na nowego włodarza Krakowa odbędzie się 11 października. Polscy siatkarze wrócili wczoraj do kraju po zdobyciu tytułu Mistrzów Europy w Mediolanie. Na warszawskim Okęciu czekali na nich kibice.
1: Kibicem się jest, a nie się bywa, więc jest to kolejny raz, kiedy witam naszych wspaniałych siatkarzy na lotnisku. Uczucia takie same jak zawsze. Ekscytacja, emocje, bieganie, krzyki. No cóż więcej można powiedzieć? Przede wszystkim ogromna radość i duma.
2: Podziękować przede wszystkim za to złoto. Czekaliśmy na złoto, doczekaliśmy się i chcieliśmy podziękować.
3: Niesamowite, na żywo, super chłopaki. Dla każdego mają czas, chętnie przybijają piątki. Także rewelacja.
0: Zadowolenia z przebiegu turnieju nie ukrywał też libero Jakub Popiwczak.
4: Na pewno jest radość, jest spełnienie, jest poczucie świetnie zrealizowanego celu, natomiast też z drugiej strony no, gdzieś chwila na reset, bo te ostatnie 3 tygodnie były intensywne pod względem fizycznym, pod względem psychicznym, bez rodziny, z daleka od tych najbliższych, od tych najważniejszych ludzi, także teraz powrót do nich i po prostu oddanie się tym obowiązkom rodzinnym, bo za tym niesamowicie tęsknię.
0: Polacy w wielkim finale pokonali Francuzów 3-1. To już trzeci tytuł Mistrzów Europy w historii naszych siatkarzy. Poprzednio triumfowali w 2009 i 2023 roku. W aktualnościach teraz Sokółka na Podlasiu, gdzie uczczono 81. rocznicę obławy augustowskiej. Była msza święta oraz konferencja historyczna poświęcona największej radzieckiej zbrodni na Polakach po II wojnie światowej.
5: Nie sposób zamknąć tej uroczystości tylko do wzgórza krzyży w Giwach czy Augustowa. Musimy o tym wszystkim pamiętać w tych 4 powiatach i wspominać tych ludzi.
6: Każdy podkład kolejowy, który na Syberię prowadzi, to jest grobem. Nie tylko my jesteśmy cmentarzem, ale praktycznie każdy szlak kolejowy.
7: 3 słowa są ważne, gdy myślimy o ofiarach obławy augustowskiej. Modlitwa, pamięć i prawda.
8: Poseł Jarosław Zieliński.
7: Dopominamy się prawdy o obławie, bo ona wciąż nie jest w pełni znana. Ta największa komunistyczna zbrodnia po II wojnie światowej, tak przemilczana w okresie PRL-u, jak potem zakłamywana jeszcze w dalszym okresie, musi znaleźć wreszcie należne i godne miejsce w naszej narodowej, polskiej pamięci.
9: Kiedyś, w bliżej nieokreślonym czasie, archiwa rosyjskie i białoruskie się otworzą i przynajmniej będziemy wiedzieli, gdzie leżą nasi bohaterowie.
0: W lipcu 1945 roku w rejonie Augustowa i Suwałk zatrzymano około 7 tysięcy osób. 600 zatrzymanych Polaków zginęło bez wieści. Ich los do dziś nie jest znany.
10: To są aktualności jedynki.
0: W Łowiczu powstanie nowa jednostka wojskowa, a w niej około 2000 żołnierzy. Na wzmocnieniu sił zbrojnych skorzysta też miasto, zapewnia wiceminister obrony Paweł Bejda.
11: To są miejsca pracy. To jest możliwość wstępowania młodych ludzi do armii. To jest rozwój gospodarczy. Na teren Łowicza i powiatu łowickiego sprowadzi się wiele tysięcy osób. Wzmacniamy ochronę i obronność Rzeczypospolitej Polskiej.
0: Około 1000 żołnierzy 2. Brygady Rakiet będzie też służyć w Gostyninie na Mazowszu. A na koniec słowa uznania prezydenta Donalda Trumpa dla brytyjskiej policji, która zatrzymała 5 mężczyzn podejrzanych o przestępstwa związane z terroryzmem. Do aresztowania doszło w pobliżu bazy wojskowej wykorzystywanej przez Stany Zjednoczone do ataków na Iran.
12: Według agencji Reuters za najbardziej prawdopodobny uznaje się motyw związany z Iranem, choć pod uwagę brane są również rosyjska operacja sabotażowa oraz spisek islamistyczny. Donald Trump oświadczył, że podejrzani zamierzali wyrządzić poważne szkody i byli objęci dochodzeniem prowadzonym przez władze brytyjskie oraz amerykańskie. Akcja zatrzymania w Wielkiej Brytanii była znakomita. Współpraca ze stroną brytyjską przebiegała rewelacyjnie. Objęliśmy tych ludzi śledztwem. Planowali oni wyrządzić poważne szkody naszemu obiektowi, a współpraca z Brytyjczykami okazała się bardzo skuteczna. Być może był to Scotland Yard. Nie jestem pewien, bo współpracowaliśmy z wieloma tamtejszymi służbami. Obserwowaliśmy ich przez dłuższy czas i ostatecznie ich zatrzymaliśmy. Komentował w rozmowie z dziennikarzami Donald Trump. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
10: Pogoda.
0: Noc chłodna, na termometrach przeważnie od 6 do 9 stopni. Na południu i wschodzie możliwe silne mgły ograniczające widzialność na drodze. Poniedziałek będzie za to pogodny i ciepły. W najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 17 stopni na północnym wschodzie, 21 w centrum i do 24 na zachodzie.
10: Jedynka. Polskie Radio.
0: 9 minut po północy.
13: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

0: Jest 21. Mieszkańcy Krakowa wybierali dziś nowego prezydenta miasta. Lokale wyborcze właśnie się zamykają. Za chwilę powinniśmy poznać pierwsze sondaże. Tłumy kibiców witały w Polsce naszych siatkarzy. Biało-czerwoni obronili tytuł mistrzów Europy. Nauka poprzez zabawę w szczyrku. Chętni wzięli udział w teście z wiedzy o Unii Europejskiej i jej funduszach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Właśnie teraz w Krakowie powinny zamykać się lokale wyborcze. Mieszkańcy stolicy województwa małopolskiego wybierali nowego prezydenta miasta w przedterminowych wyborach po odwołaniu dotychczasowego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. O urząd prezydenta ubiegało się 7 kandydatów. Według szacunków przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej Krzysztofa Dyla, około godziny 22 protokoły z komisji obwodowych zaczną spływać do Miejskiej Komisji Wyborczej, a ostateczne wyniki wyborów zostaną ogłoszone między godziną 3 a 4 rano. Wyniki zostaną wywieszone na drzwiach krakowskiego magistratu. Tymczasem pojawiły się pierwsze sondażowe wyniki Ipsos. Wynika z nich, że Kraków czeka druga tura wyborów.